0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Prezesowa siadła na fotelu, obecni poczęli zajmować miejsca przy stole. Panie Wokulski, pan siada przy mnie, odezwała się pani Wąsowska. Z największą chęcią, o ile żołnierz ma prawo siadać w obecności swego komendanta. Czy już wzięła cię pod komendę, panie Stanisławie? Zapytała z uśmiechem prezesowa. Ale jak? Nieczęsto odbywa się podobną musztrę. Mści się za to, że wodziłam go po manowcach, wtrąciła pani Wąsowska. Po manowcach jeździć najprzyjemniej, odparł Wokulski. Byłem pewny, że tak będzie, ale nie sądziłem, że tak prędko, odezwał się baron, ukazując swój piękny garnitur sztucznych zębów. Obiad skończył się. Panie Wokulski, zawołała pani Wąsowska. Lecz spojrzawszy na niego i na pannę Izabelę, rzekła tonem niechęci: albo nie, już nic. Daję panu na dziś urlop. Moi państwo, chodźmy do parku. Wokulski z Izabelą u boku szli jakiś czas w milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy niekiedy z pomiędzy starych drzew mignęło okno pałacu, połyskując czerwonymi blaskami zachodu. Pan był pierwszy raz w Paryżu? Spytała panna Izabela. Pierwszy. Prawda, jakie to cudowne miasto? Zawołała nagle, patrząc mu w oczy. Niech mówią, co chcą, ale Paryż, nawet zwyciężony, nie przestał być stolicą świata. Czy i na panu zrobił takie wrażenie? Imponujące. Zdaje mi się, że po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwagi. Naprawdę. Tam dopiero nauczyłem się być dumnym z tego, że pracuję. Niech mi pan to objaśni. Dopiero w Paryżu zrozumiałem, że człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą. W rzeczywistości jest to genialny, nieśmiertelny olbrzym, który z równą łatwością przerzuca skały, jak i rzeźbi z nich coś subtelniejszego od koronek. Tak, odpowiedziała panna Izabela. Arystokracja francuska miała możliwość i czas stworzyć te arcydzieła. Arystokracja? Spytał Wokulski. Panna Izabela zatrzymała się w alei. Chyba nie chce pan twierdzić, że galerię Louvru stworzyła konwencja albo przedsiębiorcy artykułów paryskich. Z pewnością, że nie, ale też nie stworzyli ich magnaci. Jest to zbiorowe dzieło francuskich budowniczych, mularzy, cieślów, wreszcie malarzy i rzeźbiarzy całego świata, którzy nic wspólnego nie mają z arystokracją. Wyborne jest to wieńczenie próżniaków zasługami i pracą ludzi genialnych, a choćby tylko pracujących. Pan jest nieprzejednanym wrogiem arystokracji. Nie, pani, nie mogę być wrogiem tych, którzy w niczym mi nie szkodzą. Sądzę tylko, że zajmują oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i że dla utrzymania się na nich apostołują w społeczeństwach pogardę dla pracy, a cześć dla próżniaczego zbytku. Jest pan uprzedzony, gdyż nawet i ta, jak pan mówi, próżnująca arystokracja odgrywa ważną rolę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest właściwie wygodą, przyjemnością i polorem, której od tej arystokracji uczą się nawet niższe stany i tym sposobem cywilizują się. Silny rumieniec wystąpił na twarz Wokulskiego.

0: reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Po reklamie.
10: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: reklama.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tu Igor Herbut. W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja nie potrzebuję ani orderu,
3: ani tego, wiesz, żeby ktoś o mnie dobrze pisał.
2: Pewnie się tego nie lubi, ale to jakby nie przytłacza. No kiedyś to było przytłaczające, wiesz, ja się martwiłem, przeżywałem, czy coś, jakąś recenzję, nie? I to nawet nie to, że była jakaś bardzo niepochlebna, tylko tak troszkę.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
26: Tato, z czego były pierwsze książki?
27: Z glinianych tabliczek?
26: To jak wtedy zaginali rogi?
27: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Po reklamie.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
16: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da!
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
19: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
12: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Puskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro, po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Poleski, Babiogórski, Białowieski, Ujścia Warty. Poznaj polskie parki narodowe z RMF Classic. Udaj się z nami do najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju. Poznaj charakterystyczne ciekawostki. Zachwyć się pieczołowicie chronioną naturą. Poznaj polskie parki narodowe. Zapraszamy w sobotę po 9 w RMF Classic.
5: Do polskich parków narodowych zaprasza ich opiekun. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90 zł.

0: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek po 7:30 w RMF Classic.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej! Po reklamie.

0: Reklama.
1: Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 9. Zapraszam na prognozę.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
13: Sobotni poranek dość pochmurny, miejscami również deszczowy. W Warszawie 12 stopni Celsjusza, możliwe przelotne opady. W Łodzi 11, we Wrocławiu 12, a w Poznaniu 13 stopni. Podobnie w Katowicach, gdzie także może popadać deszcz. W Krakowie 13 stopni, dużo, dużo chmur, ale bez większego ryzyka deszczu. W Lublinie chłodniej, około 11 stopni Celsjusza. W Gdańsku 12 stopni i możliwe opady, w Szczecinie 13. W ciągu dnia będzie coraz cieplej, to jest dobra wiadomość. Najwięcej rozpogodzeń spodziewamy się na zachodzie i południu kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
13: A sobotni poranek przywitamy u boku Eni, która przypomni Wam słynną piosenkę Sail Away. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do 11.

0: 300 mil do nieba z muzyką Michała Lorenza, tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 9. Witajcie, dzień dobry, w poranek z RMF Classic i najpiękniejszą muzyką filmową. To była muzyka, którą możecie wybierać w naszym plebiscycie Top 100. Te utwory zabrzmią w Dniu Muzyki Filmowej 27 października. Tak będziemy świętować nasze kolejne urodziny.
1: To jest czas wolny z RMF Classic.
0: W programie Czas Wolny dziś zatrzymamy się w Parkach Narodowych i to już niebawem będzie również okazja, by usłyszeć kolejny odcinek naszego cyklu Zakochani w muzyce filmowej. Gorąco zapraszam na wspólny poranek z RMF Classic. Mam dla Was kolejną propozycję z plebiscytu Top 100 muzyki filmowej i mam nadzieję, że sprawi Wam teraz dużo, dużo przyjemności. Atlas Chmur to jest muzyka Toma Tykwera, Johnnego Klimka i Reinholda Heila. A zaraz potem Daft Punk na naszych falach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Szukasz finansowania dla innowacyjnego projektu? Horyzont Europa. Największy program finansowania badań Unii Europejskiej otwiera możliwości dla firm, uczelni i instytutów badawczych. O tym, jak skorzystać z programu, opowie dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR, Piotr Świerczyński.
4: Horyzont Europa to program finansujący ambitne projekty badawcze i innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami z całej Europy. Jeśli rozwijają Państwo nową technologię, pracują nad innowacyjnym produktem lub usługą, czy prowadzą badania naukowe, warto sprawdzić możliwości finansowania, jakie oferuje ten program. W Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju bezpłatnie pomagamy na każdym etapie przygotowania projektu. Od wyboru odpowiedniego konkursu i znalezienia partnerów w Europie, po konsultację wniosku przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.
3: Więcej informacji na temat programu Horyzont Europa na stronie kpk.gov.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Florian Christli, jego uwertura, utwór pod tym tytułem zagrała NDR Radio Filharmonii, a poprowadził Ben Palmer. Tu RMF Classic w programie Czas Wolny i już teraz pierwszy z kilku, którym przed Wami przystanków w Parkach Narodowych Polski.
1: Sponsorem programu Poznaj Polskie Parki Narodowe jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Polskie Parki Narodowe. Rozpoczynamy cykl pod tym tytułem. Zabieramy Was na dźwiękową wycieczkę do Parków Narodowych Polski. Przed Wami pierwszy odcinek.
2: Poznaj Polskie Parki Narodowe. Poleski Park Narodowy. Witajcie w niezwykłym miejscu na mapie przyrodniczej naszego kraju. Poleski Park Narodowy to najstarszy park wodno-torfowiskowy w Polsce. Dzięki temu, że tereny te przez lata były mało atrakcyjne dla rolnictwa, przyroda mogła rozwijać się tu niemal bez ingerencji człowieka. Dziś to unikalna, wręcz skrajna mozaika siedlisk, bagien, torfowisk i bardzo rzadkich gatunków fauny i flory.
3: Jesteśmy najstarszym parkiem wodno-torfowiskowym w Polsce, a jak wiemy, obecnie ekosystemy mokradłowe są jednymi z najważniejszych nie tylko w skali naszej krajowej, ale także całego globu.
2: Prawdziwym klejnotem parku jest żółw błotny. Wschodnia Polska uchodzi za największą ostoję tego gatunku nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej. Pracownicy parku z niezwykłym zaangażowaniem chronią jego gniazda, aby zapewnić przetrwanie nowym pokoleniom żółwi.
3: Jesteśmy ostoją żółwia błotnego. Jest to jedyny rodzimy gatunek żółwia występujący w Polsce i którego powinniśmy tutaj spotykać w środowisku naturalnym.
2: Herbem Poleskiego Parku Narodowego jest żuraw. Jesienią i zimą tutejsze bagna stają się świadkami imponujących zlotowisk, w których udział bierze nawet do 3000 ptaków. Dźwięki wydawane przez te stada tworzą niesamowity spektakl.
4: I w tej ciszy ten klangor właśnie żurawi taki jest bardzo, bardzo nostalgiczny i naprawdę zapada w pamięć i w duszę.
2: Po lesie skrywa też tajemniczy mikroświat. Rosną tu mięsożerne rosiczki i pływacze, a rzadkie motyle, jak modraszki, przechodzą rozwój dzięki specyficznej opiece mrówek. Spacerując nad bagnami, zachwycimy się intensywnym zapachem mokrego mchu i trzciny.
3: W takiej kontrze stoi ta wszechobecna cisza, której tak wiele osób poszukuje obecnie i którą znajdują u nas i później przychodzą i mówią, że no po prostu jest to miejsce wyjątkowe, że tutaj naprawdę można odpocząć.
2: Poleski Park Narodowy to ostoja spokoju, najczystszego w kraju powietrza i niesamowitych odkryć. To spotkanie z piękną, dziką naturą, które warto odbyć osobiście. W tym odcinku gościliśmy parkowych specjalistów do spraw edukacji, pana Piotra Markowskiego i panią Sandrę Pierepieńko.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską. Sponsorem programu Poznaj Polskie Parki Narodowe jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Tam Gwardia Narodowa z szablami stała na scenie, gdybyśmy pod tym szpalerem przechodzili, płatki róż leciały z góry. Tam było wszystko, medale, fantazja. Myślałem, że będzie tak zawsze, ale to było tylko na Filipinach.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktywnie wspiera polskie parki narodowe. O działaniach dla Babiogórskiego Parku Narodowego opowie dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej pani Katarzyna Karpa-Świderek.
5: Babia Góra, nazywana królową Beskidów, bardziej przypomina góry wysokie niż takie typowe beskidzkie szczyty, więc wchodząc na jej szczyt można zobaczyć i piętro kosodrzewiny i rzadkie gatunki roślin, w tym jej symbol, okrzyń jeleni. Ten park to prawdziwe królestwo dzikiej przyrody. Mogą tam spotkać Państwo chociażby głuszca, czyli jednego z najbardziej zagrożonych ptaków Polski. Dzięki wsparciu funduszy europejskich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstaje tam Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi. To inwestycja warta ponad 72 miliony złotych, z czego blisko 50 pochodzi z programu Feniks. To centrum pozwoli odkrywać tajemnice Babiej Góry w nowoczesny i interaktywny sposób.
4: Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic Weekend. Mam dla Was teraz piosenkę, którą zaśpiewa Igor Herbut. No i przypominam, że już za dwa dni rusza trasa koncertowa Igora Herbuta Jeremie, promująca repertuar z płyty pod tym właśnie tytułem. Pierwszy koncert w Katowicach w Nosprze.
1: Siedzę na tej ławce w ogrodzie róż, gdzie słońce zieleni nie muska. Już na niebie ptaki piszą Twoje imię i wciąż nie wiem, jakie są Twoje usta. Niewiele słów między nami jest już, chyba wcale, ale znów tańczyliśmy walce w tym śnie, tuż nad ranem. Jak to było? Chyba tak.

mgły snu oplatają cicho jak gniew. Alina na drzewie wisi w tej nucie. Czy śmieje się z czasu, czy szydzi z mych dni, czy może z tych kroków, co gasną jeszcze raz. W myślach zagram to ci, tańczymy i wszystko skasło.

Muzyka Piotra Marczewskiego do serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Wcześniej śpiewał Igor Herbut. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej muzyka Dymitra Szostakowicza. To będzie fragment drugiej suity na orkiestrę jazzową. A już teraz Orpheus Chamber Orchestra zagra fantazję na temat Greensleeves. To jest muzyka Ralpha Vaughana Williamsa. Słuchajcie RMF Classic.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Polestki, Babiogórski, Białowieski, Ujścia Warty. Poznaj polskie parki narodowe z RMF Classic. Udaj się z nami do najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju. Poznaj charakterystyczne ciekawostki. Zachwyć się pieczołowicie chronioną naturą. Poznaj polskie parki narodowe. Zapraszamy w sobotę po 9 w RMF Classic.
12: Do polskich parków narodowych zaprasza ich opiekun. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
0: Po reklamie.
17: Jest godzina 10, tu RMF Classic, czas na prognozę.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: Sprawdzam dla Was prognozę w miastach, gdzie słuchacie radia RMF Classic. W Warszawie 12 stopni i nadal możliwy przelotny deszcz. Łódź pod chmurami z temperaturą 11 stopni. We Wrocławiu i w Poznaniu 13, w Katowicach i w Krakowie 14 stopni Celsjusza. W Lublinie 12, ale tam deszcz jest mało prawdopodobny. W Gdańsku 13 stopni, sporo chmur. W Szczecinie 14 i coraz więcej przejaśnień. Dziś pogoda będzie się poprawiać, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. Na południu Polski temperatura po południu może dojść do 18 stopni Celsjusza, lokalnie nawet do 19.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
19: This is Harry Gregson-Williams.
20: My name is Michael Nyman.
21: This is Howard Shore.
22: Hi, my name is Don Davis.
23: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Oklaski dla filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel. To był utwór Johanna Strausa II nad pięknym, modrym Dunajem. Słuchajcie RMF Classic.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
3: Długo się nie zastanawiałem. Pomyślałem, dobra, hej przygodo. Biorę to, robię i spróbuję zrobić coś dobrego nie tylko dla Częstochowy, ale też na takim małym odcinku, na taką małą miarkę może dla kultury polskiej.
2: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
2: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
23: Play. Rozwiązania dla biznesu.
24: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
25: Tak, a co?
24: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
25: Już robię drugą.
24: Na komputer.
25: Już biorę pożyczkę.
24: Na co?
25: Na komputer, moje ty szczęście.
26: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
27: Aliorbank albo nic.
26: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, za chwilę na naszych falach muzyka Briana Tylera. Przypomnimy wam energetyczną partyturę do filmu Thor: Mroczny Świat. A teraz Harry Gregson-Williams i fragment jego najnowszego soundtracku. To jest nowość, która dołącza do naszego repertuaru. Muzyka z najnowszego filmu Ridleya Scotta, Gwiazdozbiór psa. Za chwilę zakochani w muzyce filmowej i kolejny odcinek naszej serii.

0: Brian Tyler, jego muzyka do filmu Thor Mroczny Świat. Tu RMF Classic, słuchacie programu Czas Wolny, a w czasie wolnym zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka zatytułowanego Zakochani w muzyce filmowej. Dziś naszym gościem jest aktorka Paulina Gałązka.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Zwróciłam ogromną uwagę na muzykę w filmie Hamlet. Powiem ci, że no film mnie totalnie poskładał. Naprawdę, to jest jeden z tych filmów, po których się ciężko podnieść, tak po prostu. I mam wrażenie, że ta muzyka w połączeniu jeszcze z dźwiękiem w filmie, kiedy dużo natury dali, takich naturalnych dźwięków, po prostu mnie... No wyciskała ze mnie po prostu totalne pokłady wzruszenia. Plus te historie z właśnie śmiercią dzieci, która tak była... ciężko było temu zapobiec w tamtych czasach. Co ci rodzice musieli przeżywać po prostu kiedyś.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Posłuchajmy zatem muzyki, o której opowiadała aktorka, gość cyklu Zakochani w muzyce filmowej Paulina Gałązka. Of the Undiscovered Country. Ten temat Maxa Richtera słychać w kadrach filmu Hamlet.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może wywoływać półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
4: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
3: Jak można zapobiec tej chorobie?
4: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
3: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: RMF Classic. Dziś w twoim domu gra Chopin.

0: Muzyka Johanna Sebastiana Bacha to był fragment sonaty fletowej E-dur. Fragment sycylijskiej zagrał Albrecht Meyer, któremu towarzyszyła Sinfonia Warszawia. Tu RMF Classic, słuchacie programu Czas Wolny, a w czasie wolnym polecamy dbanie o rzecz najważniejszą, o zdrowie. Różne prozdrowotne aktywności proponuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach ogólnopolskiej akcji Polska się rusza i teraz kilka szczegółów na jej temat. Ruch jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej dostępnych sposobów dbania o zdrowie. Wspiera profilaktykę, pomaga w leczeniu i powrocie do sprawności, poprawia jakość życia, mówi organizator akcji, fizjoterapeuta dr Tomasz Maicki.
1: Kampania Polska się rusza. Jest to kampania, którą prowadzi Krajowa Izba Fizjoterapeutów i ta kampania potrwa do końca roku, do końca grudnia. Chcemy pokazać, że ruch jest ważny. Musimy tą aktywność wykonywać, żeby być jak najdłużej sprawności. Chcemy także przedstawić fizjoterapeutów jako osoby, które są ekspertami od ruchu i chcemy, żeby ta wiadomość dotarła do pacjentów, do całej społeczności. Dlatego odwiedzamy szkoły, organizujemy różne wydarzenia plenerowe. Wspólnie z pacjentami organizujemy aktywność. Ostatnio Nordic Walking. I chcemy zachęcić wszystkich do ruchu. Nie chodzi o to, że koły. Organizujemy różne wydarzenia plenerowe. Wspólnie z pacjentami organizujemy aktywności. Ostatnio Nordic Walking. I chcemy

programie spotkania z fizjoterapeutami, treningi, aktywności ruchowe, wydarzenia dla dzieci, dorosłych, seniorów i całych rodzin. Szczegóły znajdziecie na stronach kampanii Polska się rusza. Teraz muzykę Johna Williamsa, Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Czyta lektor AI.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
7: Po reklamie.
8: Tu RMF Classic Weekend, już za kilka chwil przywita się Kaja i jej kolejny gość. Będzie to program z cyklu Kaja Zaprasza. A ja zapraszam na prognozę, jest punktualnie godzina 11.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent sześciodniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: A przed południem temperatura pomalutku rośnie, choć jesienne chmury wciąż dominują nad większością kraju. W Warszawie i w Łodzi 12 stopni Celsjusza, we Wrocławiu i Poznaniu już 14 na termometrach. W Katowicach 15, w Krakowie 16 stopni, Lublin z temperaturą 12 stopni, za to z szansą na przejaśnienia. W Gdańsku 14 stopni i możliwy kolejny przelotny deszcz. W Szczecinie także 14, ale tam niebo zaczyna się rozpogadzać. Najspokojniejsza pogoda zapowiada się na południowym wschodzie Polski. W centrum i na zachodzie warto jeszcze mieć parasol pod ręką.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent sześciodniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
10: Witam, mówi Aga Zarian.
11: Hi, this is Cher.
12: Nazywam się Madla Radowicz.
13: Hi, this is Katie Melua.
10: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Raja zaprasza w RMF Classic.
1: Cześć, tutaj program Kaja zaprasza. Jak zwykle zaprasza fantastycznych gości na ultra ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem, tym bardziej, że dzisiaj goszczę, zresztą ja w ogóle tak mam, człowieka orkiestrę, czyli człowieka, który jest aktorem teatralnym, radiowym, telewizyjnym, dubbingującym, jest reżyserem. I jest ojcem dyrektorem. I to nie byle gdzie, tylko w Częstochowie. Panie i panowie, witamy Grzegorza Małeckiego.
2: Juhu! Panie i panowie, juhu. Dzień dobry.
1: Zaj, pomyślałam sobie tak...
2: Przepraszam, ja muszę się przyzwyczaić do tego, do twoich okularów.
1: No dobra, powiedzieć. To ściągam.
2: Nie, proszę cię.
1: Ściągam. Nie, bo mnie pogryzły komary, ja po prostu mam spuchniętą twarz, ale dobra.
2: Nie masz, wyglądasz wspaniale. Nie, stylowo,
1: również,
2: proszę
1: wiesz?
2: Cię, załóż te okulary.
1: Później. Grzesiu, ja zacznę z grubej rury, bo usłyszałam, że mój kawał, zanim weszliśmy na antenę, o różnicy pomiędzy słoniem a fortepianem, to był gruby, to ja grubiej teraz zacznę.
2: Tak.
1: Aktor jest od grania do pocania.
2: Ała. Ojej. Nie, no ten tekst już jest passé. To było kiedyś modne. Ja rozumiem, że to się fajnie rymuje i że to jest taki bumocik, który wymyślił podobno Kazimierz Dejmek. Ja nie lubię. Tego reżyserzy przez lat używali, żeby tak drwić, szydzić z aktorów.
1: Po co reżyserowi drwić z aktora?
2: No taki był styl, wiesz, reżyserowania. Tak w ogóle się działo przez dziesiątki, a być może nawet przez setki lat w teatrze, że to była taka struktura hierarchiczna, tak? Że reżyser to był zawsze jakiś taki demiurg.
1: Bóg.
2: Bóg, stwórca, aktorzy to byli...
1: Tworzywo,
2: komedianci, kuglarze. No takie barachło po prostu. No to wiadomo, to potem się nawet chowało na cmentarzach. Nie na cmentarzach, tylko za płotem, nie? No, tak,
1: aktorów?
2: Tak,
1: naprawdę?
2: To był taki styl teatralny, który na szczęście już troszeczkę odszedł do lamusa. Tak już nie wypada ani się zachowywać.
1: Ale czy związki zawodowe, czy po prostu w ogóle moralność się zmieniła?
2: W ogóle się zmienił troszeczkę świat, nie? Że wszyscy zaczęli się upominać o swoje prawa i mniejszości, i grupy zawodowe. Zresztą żyjemy w ogóle w wieku kobiet, które też upominają się o swoje prawa. To wszystko są...
1: Przepraszam, ale ponad 100 lat temu nasze prababki wywalczyły
2: to prawda,
1: prawo
2: to
1: głosu.
2: Tak.
1: I my tego nie oddamy teraz, wiesz.
2: Aktorzy są także aktorzy są 100 lat za kobietami, dopiero teraz próbujemy sobie wywalczyć nasze prawa. Także ten tekst Dejmka uważam za haniebny, głupi i szkodliwy. Przy całym oczywiście moim szacunku dla dorobku tego wielkiego bądź co bądź reżysera, ale tekst miewał beznadziejnie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek po 7.30 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
9: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic aktor Grzegorz Małecki. Czym jest sztuka? Czy jest wynikiem...
1: A bo ja wiem.
0: No właśnie. Czy jest wynikiem poszukiwania samego siebie, odpowiedzi na zawiłe pytania, które się w nas kłębią, czy jest właśnie wynikiem braku równowagi?
1: Nie wiem, to jest dla mnie pojęcie sztuka jest dość mętne. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, co to właściwie jest sztuka, nie? Takim samym konstruktem dla mnie jest na przykład słowo Bóg. Że tak na dobrą sprawę nie umiem
0: odpowiedzieć... Jesteś ateistą?
1: Tak, jestem ateistą. Ale jestem ateistą między innymi dlatego, że nie umiem na przykład tego nazwać. To znaczy, co to jest, kto to jest.
0: No dobrze,
1: jest,
0: ale nazwać, w sensie nie mówię o doktrynach, nie? Tylko czy stawiając tezę, że jesteś ateistą, znaczy, że nie czujesz istnienia czegoś wyższego, silniejszego, większego, nie wiem, sprawczego?
1: Nie czuję i nic nie było w stanie mnie nigdy przekonać, że coś takiego istnieje, wiesz?
0: To co było początkiem?
1: Nie wiem, no to zaproś tutaj Andrzeja Dragana, no, który się zajmuje, wiesz, fizyką, astronomią, fizyką kwantową, no to on ci na to odpowie. Nie wiem, ja jestem reżyserem, aktorem, więc nie umiem ci powiedzieć, co było początkiem. No. Są od tego specjaliści, naukowcy, którzy się dostają za to
0: ciekawi,
1: Nobla,
0: nie? Wiesz, bo moja Agatka, moja menedżerka też dzisiaj... Kiedy jechałyśmy tutaj do radia, to też mi powiedziała, że no wiesz, Grzesiek jest ateistą, ja też jestem ateistką. Ja próbuję
1: proszę,
0: sobie
1: jakie
0: to.
1: Wyznania ja
0: tak,
1: tutaj
0: ja sobie
1: prowokuję.
0: Próbuję to, wiesz, wyobrazić, bo ja na przykład nie należę do żadnego kościoła, tak. nie byłam wychowywana w żadnej religii. Mhm. Nie byłam, moi rodzice postanowili nawet mnie nie ościć, żeby mi dać po prostu przestrzeń na decyzję dojrzałą i bardzo im za to dziękuję zresztą. Natomiast wiesz, no kiedyś pamiętam, jechaliśmy na jakiś koncert i przez jakieś miasteczko deszcz padał i na jakichś światłach się zatrzymaliśmy. Ja patrzyłam na ptaszki, wiesz, na drutach i pomyślałam sobie, Boże, jesteś taki wielki w takim małym ptaszku. Ja wiem, że to bardzo dziwnie brzmi. No ale jednak rzeczywiście to ja miało dla mnie taki wymiar, wiesz. No.
1: Nie, chodzi mi o to, że wiesz, że to jest jakiś taki konstrukt, bo zaczęliśmy w ogóle o sztuce mówić, nie? Że to jest jakiś dla mnie taki konstrukt bardzo, no to co powiedziałem, taki mętny, no nawet wiesz, jakbyś postawiła tutaj, zaprosiła, nie wiem, 10 księży katolickich na przykład.
0: No właśnie, chyba nie.
1: No może nie, ale wiesz, ale powiedzmy przykładowo, no. Zaprosi, to nawet jak ich zapytasz, dobra, ale co to jest Bóg? No to jeden ci odpowie, że Bóg jest miłością, drugi ci odpowie, że Bóg jest światem, trzeci ci odpowie, że Bóg ma brodę, czwarty ci odpowie, że Bóg jest w każdym z nas, piąty to, dziewiąty tamto, dziesiąty tamto i de facto dostajesz jakąś taką magmę, że nawet w obrębie jakiejś religii ludzie nie potrafią tego zdefiniować, co to właściwie jest. No to jak myślę sobie, jeżeli na 8 miliardów ludzi właściwie każdy ma inną definicję tego czegoś, no to jest dla mnie dość podejrzane.
0: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, aktorem Grzegorzem Małeckim, wrócimy już za chwilę, oczywiście w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro, po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. A my wracamy do rozmowy z moim wspaniałym gościem Grzegorzem Małeckim. Ja chciałam powiedzieć, że ty byłeś pierwszym w historii w ogóle aktorem.
2: Pierwszym w historii aktorem historii był Grzegorz Małecki.
1: Nie, ale ty zdobyłeś w 2000 roku w Łodzi 5 nagród.
2: Tak.
1: Między innymi Nagrodę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę w postaci stypendium w Teatrze Narodowym w Warszawie.
2: Tak.
1: Wykorzystałeś w sensie... to? Czujesz, że wycisnąłeś tę cytrynkę?
2: Tak.
1: Tak?
2: Tak, ale tak naprawdę czuję to dopiero teraz. Dobrze się zaczęło po tej Akademii Teatralnej w Warszawskiej. Na festiwalu rzeczywiście tam wykosiłem sporo tych nagród tam.
1: No w ogóle jesteś mocno nagradzany. Ja tu mam wszystko wypisane, tylko że ja nie była w stanie tego nawet zapamiętać, wiesz? Ale też miałeś tak...
2: Ale te nagrody, to tam tak... nagród tam...
1: No w ogóle jesteś mocno nagradzany. Ja tu mam wszystko wypisane, tylko że ja nie była w stanie tego nawet zapamiętać, wiesz? Ale też miałeś

0: Tak,
1: ale wiesz co, Kasia, no. Bo to jest tak, i chyba się ze mną zgodzisz, że jak byliśmy tak odrobinkę, no dalej jesteśmy młodzi, ale jak byliśmy, powiedzmy, odrobinkę młodsi, nie? No to te nagrody, recenzje, takie były znaczące, czy coś, wiesz, że tak się człowiek nimi cieszył, albo martwił się, że nie dostał, albo że...
0: No właśnie, co jest większe? Tak, radość, że się dostało, czy smutek, ten zawód, że się nie dostało?
1: Ale nie dałaś mi dokończyć zdania.
0: Bo ja taka jestem. No właśnie, nie umiem prowadzić jesteś, rozmów, tak... w ogóle nie umiem wywiadów prowadzić.
1: Ale odpowiem ci na to zaraz. No, że kiedyś tak się człowiek tak jednym martwił, drugim cieszył i tak jakoś tak jakby nie mógł sobie znaleźć własnego poczucia wartości. I z wiekiem to mi zupełnie minęło.
0: Wisi.
1: I wydaje, wisi, naprawdę. I myślę, że masz podobnie, że, że dochodzisz do jakiegoś takiego punktu, że naprawdę sama sobie umiesz odpowiedzieć, że ja jestem fajna, ja naprawdę nie potrzebuję...
0: Wiesz, kim jesteś.
1: Ja naprawdę nie potrzebuję ani orderu, ani tego, wiesz, żeby ktoś o mnie dobrze pisał, ani nie martwi mnie, że źle pisze. Co mnie to w ogóle interesuje?
0: No, ja źle, wiesz, to ja nie lubię.
1: No, pewnie się tego nie lubi, ale to jakby nie przytłacza. No, kiedyś to było przytłaczające, wiesz, ja się martwiłem, przeżywałem, czy coś, jakąś recenzję, nie? I to nawet nie to, że była jakaś bardzo niepochlebna, tylko tak troszkę niepochlebna, to już, wiesz.
0: Do rozmowy z moim niezwykłym gościem, Grzegorzem Małeckim, wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
8: Słuchajcie, RMF Classic, punktualnie godzina 12. Zanim Kaja i jej gość powrócą do rozmowy, czas na prognozę.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Sobotnie popołudnie przynosi więcej pogodnych chwil i chwil ze słońcem i to bardzo dobra informacja, szczególnie w regionach zachodnich Polski i nad morzem. W Szczecinie 16 stopni i sporo słońca, w Gdańsku 15 i przejaśnienia. Można planować popołudniowy spacer, choć lokalnie możliwe jeszcze przelotne opady. W Poznaniu i Wrocławiu 15 stopni, chmur niestety trochę więcej. W Warszawie 13, w Łodzi podobnie. W Katowicach i Krakowie 16 i 17 stopni i dużo, dużo chwil ze słońcem. W Lublinie 14 stopni bez ryzyka opadów. Najcieplejsza część dnia dopiero przed nami, zwłaszcza na południu Polski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
10: RMF Classic. Gra jak z nut.
11: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
12: Tu Jerzy Rogiewicz.
13: Tu Paweł Lucewicz.
14: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbert.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest aktor teatralny i telewizyjny, reżyser, a także ojciec dyrektor teatru. Grzegorz Małecki. Jesteś dyrektorem teatru w Częstochowie.
2: Tak,
1: jak często?
2: Po 26 latach rzuciłem, słuchaj, Teatr Narodowy w Warszawie. Ku zdumieniu wielu osób, bo w zasadzie ja tam, no dobrze mi się wiodło. Nie mogłem narzekać nigdy na ten teatr
1: narodowy.
2: Przejdę
1: i do tego.
2: Natomiast, no tak, postanowiłem zająć się taką jakąś, wiesz, pozytywistyczną pracą u podstaw. Pomyślałem, że no możemy tak sobie siedzieć na imieninach, urodzinach, w garderobach albo na Facebooku pisać, czego potrzebuje polska kultura i co właściwie moglibyśmy zrobić, i że to jest złe. I nagle pomyślałem sobie, skoro jest taka możliwość, spróbuję zadziałać, nie? Mhm. Spróbuję, zobaczę.
1: Ale sam sobie wybrałeś tą Częstochowę, czy tak jakoś...
2: Nie, to Częstochowa wybrała mnie, za co jest...
1: 1 września zresztą. Roku pamiętnego 2026.
2: Tak, 1 września podpisałem umowę, natomiast no, ta propozycja gdzieś tam na początku sierpnia się pojawiła. Długo się nie zastanawiałem, pomyślałem, dobra, hej przygodo, biorę to, robię i spróbuję zrobić coś dobrego nie tylko dla Częstochowy, ale też na taki... małym odcinku, no taką małą miarkę może dla kultury polskiej. No, znaczy nie chodzi mi o to, że w polskiej, w sensie, że tam narodowej, czy to, ale że po prostu, no dla nas, że coś dobrego dla widowni, dla aktorów, dla...
1: Rola dyrektora to jest także chyba logistyka, jakieś takie rzeczy ciężkie, typu właśnie zarządzanie, czy nie?
2: No,
1: czy
2: na to jest taki dyrektor, taki artystyczny? Tak, na szczęście ja jestem dyrektorem artystycznym i chwała Bogu, nie zarządzam pieniędzmi, mam...
1: Skarbnika.
2: Jest nade mną dyrektor naczelna, która się zajmuje całą administracją, także tymi wszystkimi finansowymi rzeczami, to jest uff.
1: Tak,
2: bo ja boję się, żebym roztrwonił, natomiast to, tak, ja mam lekką rękę w ogóle do pieniędzy. Nie wiem, nie umiem tego liczyć, no. Więc chwała Bogu, że ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję tym jakby linią repertuarową, zapraszam artystów, rozmawiam z reżyserami, szukam tytułów. No, jestem odpowiedzialny też za kontakty z aktorami, których serdecznie pozdrawiam.
1: Czy już wystawiliście coś?
2: Pierwszą premierą, którą ja wnoszę do teatru w Częstochowie, będzie Moralność pani Dulskiej, która będzie miała... Wspaniała, no stwierdziłem...
1: Wspaniała. To wiesz, że ja kiedyś grałam
2: petarda.
1: Panią Dulską?
2: Nie.
1: Tak.
2: Gdzie?
1: W szkole. Bo miałam... Wojtek Wysocki był takim opiekunem jakby, wiesz, dzieci, które wykazują jakieś talenty. No i robiliśmy takie przedstawienia. Ja byłam
2: Co
1: panią Dulską. Ja kochałam tą rolę.
2: Ale nie pociągnęło cię tak do aktorstwa?
1: Wiesz, bardzo mnie pociągnęło. Ja byłam później u Machulskich, wiesz, w Ochocie. Bardzo mnie pociągnęło, tylko muzyka była bardziej pociągająca i jakoś przy niej zostałam, aczkolwiek to nie znaczy, że ja bym nie chciała gdzieś zagrać.

0: Reklama.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie.
19: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Grzegorza Małeckiego. Niezłe ciacho. Kochanie, wiesz co, jeszcze tak chciałam się ciebie zapytać, ponieważ mam dosyć podobną sytuację w domu. Mój syn kiedyś mi wykrzyczał, że jest bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, że jego matka to ja, a jego ojciec to jego ojciec. Ty masz też taką podobną sytuację, no bo jednak mama gwiazda, ojciec gwiazda. Jak się rosło w takim domu z twoją siostrą Magdą?
1: Był dziwny taki miks, bo z jednej strony ja strasznie nie lubiłem pracy moich rodziców, bo w zasadzie ich nie
0: traciłeś
1: było.
0: Traciłeś ich.
1: Tak. Ich nie było. Mhm. Matka była w szczycie swojej kariery, na przełomie lat 70., 80. Jakaś szalona popularność po 40-latku, po tych teatrach telewizji. Ona
0: no,
1: grała
0: Świętoszek, co, Boże, ja kochałam ją.
1: Wiesz, tam jakieś... Więc ona była...
0: Anna Seniuk, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Tak.
0: I ty wykrzyczałeś jako mały chłopiec, że w ogóle nie jesteś żadnym Seniukiem.
1: Tak, no bo to mnie...
0: Tylko
1: o, jaki ładny Seniuk. No, tak, no nie mówi. No w Jastrzębiej Górze, no to był jakiś koszmar. No do naszego parawanu ustawiała się kolejka, rozumiesz, nie wiem, kilkadziesiąt osób po autografy. A jeździliśmy rok w rok do Jastrzębiej Góry. Jeszcze nie było wtedy takich tłumów. To znaczy były już...
0: Ja pamiętam, ja też z mamą jeździłam.
1: To było w miarę puste, to ciekawe było. Ale do naszego parawanu po prostu no, była kolejka, wiesz, po zdjęcia, po autografii. Ja nie wiedziałem, czy ta moja matka to jest własność publiczna, czy to jest moja matka, czy to, kto to w ogóle jest. Mm-hmm. Z kolei ojciec był zamknięty cały czas w swojej pracowni, w naszym mieszkaniu, wiesz, komponował od rana do wieczora. To jest taki typ pracocholiczny bardzo. I tam trzeba było chodzić cicho, żeby, wiesz, tak, żeby no, kompozytorowi nie przeszkadzać. W związku z tym ja miałem takie poczucie, że ja w gruncie rzeczy wychowuję się sam. Oni nie do końca nawet zwracali...
0: Magda jest starsza czy młodsza?
1: Młodsza, o 6 lat. Oni nawet nie do końca zwracali... Ja się fatalnie uczyłem, potwornie, naprawdę bardzo, bardzo źle się uczyłem w podstawówce.
0: Ale bo nie chciałeś
1: znaczy, uczyłem,
0: się uczyć,
1: to jest w ogóle
0: czy...
1: dużo powiedziane, no to ja się po prostu nie uczyłem.
0: Ale użył łobuz? Że...
1: No użył łobuz, że... tak. Większość podstawówki spędziłem właściwie za drzwiami, bo... No to... Byłem wyrzucany po prostu, byłem z klasy permanentnie. Ale to też jakby nie powodowało żadnych problemów w domu, bo ja mam wrażenie, że oni nie do końca nawet to zauważali. Więc to było takie, z jednej strony tak żałowałem, że tych rodziców nie ma, a z drugiej strony miałem takie poczucie jednak
0: chodzili
1: wolności,
0: na
1: nie? Z rzadka chyba.
0: Musiała być sensacja.
1: Jakoś nie byli jakoś tak... Nie pamiętam, żebym miał jakieś szczególne nieprzyjemności z powodu tego, że ledwo przychodziłem. Ja chodziłem w ogóle do szkoły muzycznej na Miodową.
0: I potem zostałeś na Miodowej.
1: No i potem znowu wróciłem na Miodową, tak, do Akademii Teatralnej.
0: Do rozmowy z Grzegorzem Małeckim wrócimy już za chwilę w RMF Classic. Ten wyjątkowy głos znamy także z filmów animowanych, między innymi z polskiej wersji Aladyna, w której wcielił się w Gina i nadał tej postaci charakter, emocje i muzyczny blask. Posłuchajmy w RMF Classic piosenki, która otwiera tę baśniową opowieść i przenieśmy się do świata Orientu, pełnego magii i tajemnic. To będzie pieśń pod tytułem Arabska Noc z filmu Aladdin. Myślę o tej wersji aktorskiej sprzed 7 lat oczywiście. Śpiewa Grzegorz Małecki.

Kamienistej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest aktor teatralny i telewizyjny, reżyser, a także ojciec dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorz Małecki. Kiedy jest Dulska?
2: A Dulska, premiera w Częstochowie, reżyseria Anna Gryszkówna w roli Dulskiej, no Marta Honzatko. Mhm. Premiera w Sylwestra, 31 grudnia, Częstochowa Teatr imienia Adama Mickiewicza i będą dwa spektakle, 18
1: i 21. To fantastyczny
2: a potem
1: początek
2: wielka zabawa. Można kupować jeszcze bilety, chodźcie do nas do Częstochowy.
1: Ja niestety występuję, znaczy niestety, no dobrze w sumie. Bo przynajmniej nie muszę się zastanawiać, co zrobić z Sylwestra. Więc
2: a ty przyjechałabyś do nas na przykład do teatru zaśpiewać?
1: A co?
2: Nie wiem, no co, ale ty umiesz. No bo ty umiesz, to nie, generalnie nie, coś śpiewa, coś masz. Coś,
1: parę piosenek
2: masz coś
1: znam,
2: w repertuarze.
1: Parę piosenek znam.
2: No.
1: Z przyjemnością, wiesz, teraz, o Jezu, nie mogę, ja znowu na antenie o tym mówię, ale kończę płytę jazzową i mam fantastyczne jazzowe
2: bez
1: koncerty.
2: Bez Napiórkowskiego?
1: Bez Napiórkowskiego, bo nie mam gitary. Ale za to jest Janek Smoczyński, jest Michał Barański i Michał Miśkiewicz i Iwonka Zasuwa i graliśmy teraz w Londynie na festiwalu jazzowym. Tak, taka wielka światowa kariera, wiesz. Nie, naprawdę. Polecam i z przyjemnością bym to w Częstochowie.
2: Czyli
1: tylko pytanie
2: Kasia
1: często.
2: Zaprasza do Londynu, ja do Częstochowy.
1: Nie, nie zapraszam do Londynu, to się przytrafiło gdzieś. Przypadkiem tam byłam. Dobra, kochani, to co? To wiecie, co robić już w Sylwestra?
2: Tak.
1: I wiecie, co robić 28 listopada? Ja może też spróbuję się tam dostać. Tobie bardzo dziękuję, że przybyłeś tutaj.
2: Dziękuję ci za zaproszenie.
1: Szczególnie, że mam wrażenie, że ty, bo właśnie mówię, że tobie nie zależy na rozgłosie, że nie zależy ci na takiej popularności, że w ogóle i ten, i się dowiedziałam, że cię tak męczyły w ogóle rozmowy z ludźmi, ten. No mam nadzieję, że ja cię nie zmęczyłam.
2: Nie, naprawdę było pysznie.
1: Tak, pysznie.
2: Naprawdę. Nie, mówię zupełnie
1: no
2: i teraz
1: no to się
2: chcę
1: cieszę,
2: powiedzieć,
1: dziękuję bardzo.
2: Chcę powiedzieć, że to była jedna z najmilszych rozmów, jaką odbyłem dzisiaj. Nie, nie tylko dzisiaj, żartuję. W ogóle, naprawdę, było mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jesteś, nie sądziłem, że jesteś taka w ogóle
1: jeszcze mnie nie znasz.
2: Bardzo, bardzo.
1: Bardzo,
2: bardzo, bardzo masz
1: fejercik.
2: Bardzo dobrą energię, bardzo,
1: dziękuję bardzo,
2: bardzo mi to miło.
1: Jesteśmy dumni, że mogliśmy ciebie tutaj w RMF Classic gościć. Jestem też dumna.
2: Bardzo,
1: o,
2: bardzo masz bardzo dobrą energię, bardzo,
1: dziękuję
2: bardzo,
1: bardzo
2: mi to miło.
1: Jesteśmy dumni, że mogliśmy ciebie tutaj

0: ten czas... No poprowadzisz to świetnie, naprawdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Świetnie.
1: Ale nie po to mówię, żeby to usłyszeć. Także kochani, widzimy się, słyszymy się za tydzień. Myślę, że będzie to równie ciekawa rozmowa, tym bardziej, że postaram się poruszyć temat właśnie, o którym tutaj rozmawiałam z Grzegorzem, praw zwierząt, jak się da. Także do zobaczenia, a tobie bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, mam tylko jeszcze jedną prośbę. Czy możesz na koniec założyć te okulary na chwilę? Proszę cię.
1: Wszystko dla ciebie.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino.

0: najbliżej Ciebie.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic. Jeśli przeoczyliście spotkanie z Kają, gorąco polecamy się na profilu YouTube RMF Classic. Cała rozmowa z cyklu Kaja zaprasza do obejrzenia i wysłuchania. Minęła 13, czas na prognozę, zanim rozpocznie się kolejny program z dedykacją dla fanów seriali.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Popołudniowa prognoza przynosi dobre informacje. To ten najcieplejszy moment dnia w Krakowie, nawet 19 stopni, a więc bardzo przyjemna temperatura jak na październik. W Katowicach 17, we Wrocławiu 14, w Poznaniu 15 stopni, w Warszawie 14, w Łodzi 13, w Lublinie 15 stopni. Nad morzem dziś również dość ciepło, w Gdańsku 16 stopni na termometrach i możecie liczyć na chwilę ze słońcem. W Szczecinie także 16, przeważnie słonecznie. W większości kraju deszcz na razie nie powinien przeszkadzać w popołudniowych spacerach, choć wieczorem może powrócić, szczególnie w rejon Polski centralnej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
18: Michał Żubrowski. Nazywam się Robert Wieńskiewicz.
19: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
20: Piotr Adamczyk.
17: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 6. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Niestety jestem dzisiaj sama, nie ma ze mną Uli Urzędowskiej. Niestety zachorowała, ale zostawiłam jej całą listę seriali do nadrobienia, więc może je obejrzy. Natomiast dla Państwa mam cały zestaw premier listopadowo-październikowych i chyba nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że te seriale są głównie o mordercach, niepokojących tajemnicach, prawnikach rozwiązujących trudne sprawy, no ale na całe szczęście, mimo że twórcy serialowi ewidentnie chcą, żebyśmy siedzieli w domu i bali się wszystkiego, to czasem pomiędzy tymi mrocznymi i niepokojącymi historiami zdarzają się opowieści zabawne, pocieszające i dające nadzieję i je też uwzględniłam w dzisiejszym odcinku, no bo nie chcę Państwa tak bardzo straszyć, bo jesień jest wystarczająco przerażającą porą roku. A zaczniemy od ścieżki dźwiękowej do serialu prawniczego War.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Obiecałam, że w tym odcinku Uniwersum RMF Classic nie będzie tylko mrocznie i zaczniemy od serialu, który ma w sobie bardzo dużo uroku, a chodzi o Malutkie Cuda, które od 7 października można już oglądać na Apple TV. Sam serial zadebiutował w lutym w Wielkiej Brytanii, bo został wyprodukowany przez BBC i spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że Apple zakupiło go do międzynarodowej dystrybucji, co tej platformie zdarza się niezwykle rzadko. Produkcję stworzył Mackenzie Crook i mogą go Państwo kojarzyć jako twórcę serialu Detektoryści. To komediowy serial brytyjski, który ma swoją dużą grupę fanów. A akcja Malutkich Cudów rozgrywa się w Manchesterze. Głównym bohaterem jest mężczyzna w mocno średnim wieku, którego ukochana zaginęła kilka lat wcześniej, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Za namową swojego ojca, którego, uwaga, gra Michael Palin, którego mogą Państwo kojarzyć oczywiście z grupy Monty Pythona, zbiera przepis na stworzenie małego homunculusa, czyli takiego magicznego stworzenia, które potrafi przewidzieć przyszłość, no i odpowiedzieć mu na pytanie, gdzie jest jego ukochana. Mamy więc elementy bardzo absurdalne, życiowe, trochę magiczne. Cały serial, jak już mówiłam, spotkał się w Wielkiej Brytanii z niezwykle ciepłym przyjęciem i możemy go już w tym momencie oglądać w Polsce. Bardzo polecam, bo to taki nietypowy rodzaj produkcji, który z jednej strony łączy właśnie takie życiowe sceny, opowiada o dosyć trudnej w życiowej sytuacji, kiedy ktoś nam zaginie i nie umiemy ruszyć z miejsca z naszym życiem, no ale posiada także bardzo dużo, bardzo ciepłych elementów, no i oczywiście czystą magię. A teraz posłuchamy sobie fragmentu ścieżki dźwiękowej właśnie do serialu Malutkie Cuda.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No ja mogę tak powiedzieć. Dzień dobry, jestem Skobry, mam dwa bobry. Jeden dobry, drugi niedobry.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nareszcie to, co pan nazywa arystokracją, mówiła dalej panna Izabela, a co ja nazwałabym klasą wyższą, stanowi dobrą rasę. Może być, że pewna część jej za wiele próżnuje, lecz gdy który weźmie się do czegokolwiek, natychmiast odznaczy się energią, rozumem, a choćby tylko szlachetnością. Przepraszam, że zacytuję tutaj słowa, które często książę powtarzał mi o panu. Gdyby Wokulski nie był dobrym szlachcicem, nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Myli się, książę. Odparł sucho Wokulski. Tego, co posiadam i co umiem, nie dało mi szlachectwo, ale ciężka praca. Robiłem więcej, więc mam więcej niż inni. Więc według pana nie jest zasługą pielęgnowanie delikatniejszych uczuć i wykwintniejszych obyczajów? Owszem, jest. Ale taką rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety. Im natura dała tkliwsze serca, ruchliwszą wyobraźnię, subtelniejsze zmysły i one to, nie zaś arystokracja, utrzymują w życiu codziennym wykwintność, w obyczajach łagodność, a nawet umieją budzić w nas najwznioślejsze uczucia. Teraz panna Izabela zarumieniła się. Wieczór zeszedł wesoło. Około 11:00 Ochocki odprowadził Wokulskiego do jego mieszkania. Cóż, rzekł Ochocki, słyszę, że rozmawialiście państwo z kuzynką Izabelą o arystokracji. Przekonałeś ją pan, że to hołota? Nie, panna Izabela zanadto dobrze broni swoich tez. Jak ona świetnie rozmawia, odparł Wokulski, usiłując ukryć pomieszanie. Musiała panu mówić, że arystokracja pielęgnuje nauki i sztuki, że jest mistrzynią dobrych obyczajów, a jej stanowisko celem, do którego dążą demokraci i tym sposobem uszlachetniają się. Ciągle słyszę te argumenta. Uszami już mi się wylewają. Ledwie wyszedł Ochocki, w pokoju Wokulskiego ukazał się baron, kaszlący, rozgorączkowany. Ale widzi pan, zaczął po chwili, ten Starski to obrzydliwa figura. Nikomu nie powiedziałbym tego, ale wie pan, jak on postępuje z kobietami? Myśli pan, że wzdycha, umizga się, błaga o dobre słówko, o uścisk ręki? Nie, on je traktuje jak samice, w najbrutalniejszy sposób. Działa im na nerwy rozmową, spojrzeniami. Kto wie, mój baronie, rzekł cierpkim tonem Wokulski, czy Starski nie ma racji. Nas nauczono widzieć w kobietach anioły i tak też je traktujemy. Jeżeli one jednak są przede wszystkim samicami, to my wydajemy się w ich oczach głupsi i niedołężniejsi niż jesteśmy, a Starski musi triumfować. Pan to mówisz, panie Wokulski? Ja, panie. I nieraz pytam się, czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety? Czy w ogóle nie traktujemy ich zbyt poważnie? Poważniej i uroczyściej niż siebie samych. Panna Ewelina należy do wyjątków, zawołał baron. Istnieniu wyjątków nie przeczę. Kto wie jednak, czy taki Starski nie odkrył ogólnego prawidła? Może być, odparł zirytowany baron, ale to prawidło nie stosuje się do panny Eweliny. I jeżeli chronię ją, a raczej nie życzę jej stosunków ze Starskim, gdyż ona sama się chroni, to tylko dlatego, ażeby podobny człowiek nie skalał jej czystej myśli jakim wyrazem. No, ale pan jest znużony. Przepraszam za wizytę w tak niewłaściwej porze.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

To była propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Jeśli macie wątpliwości, głosujcie na moje typy. Ja nie mam żadnych. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Po reklamie.

listopadzie czeka na nas premiera chyba jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali polskich, a mowa tutaj oczywiście o nowym projekcie Jana Holoubka i scenarzysty Macieja Kowalewskiego, twórców słynnego Heweliusza. Tym razem postanowili oni nakręcić serial na podstawie polskiej historii kryminalnej. Serial będzie miał tytuł Wśród nocnej ciszy i opowie o słynnej zbrodni połanieckiej. Zbrodni, do której doszło w 1976 roku podczas wigilijnego wieczoru, kiedy w drodze z Pasterki zginęły trzy młode osoby. No i okazało się, że coś, co miało wyglądać na wypadek, było tak naprawdę zaplanowanym morderstwem, w którym wzięło udział kilka osób, a do tego wszystkiego w jakimś stopniu w to wydarzenie zaangażowana była cała okoliczna społeczność. Część osób mówiła, że nie była świadkami wydarzeń, część osób była zastraszana, część osób przysięgła, że nigdy nie powie, co się tak naprawdę tej tragicznej nocy zdarzyło. Serial stworzono tak, byśmy do samego końca nie wiedzieli, jak dokładnie wyglądał przebieg zdarzeń tamtej tragicznej nocy, a bohaterami, którzy starają się rozwikłać tą historię, jest matka jednej z ofiar oraz młody policjant, który nie chce odpuścić, szuka informacji, dopytuje, no i pragnie wyciągnąć prawdę na światło dzienne. Serial będzie miał absolutnie doskonałą obsadę, świetni polscy aktorzy, m.in. Łukasz Simlat, Tomasz Szuchart, Tomek Włosok, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska. Pojawi się na platformie HBO Max. Obiecuję, że kiedy będzie już ta dokładna data, to na pewno Państwu o tym powiem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka, Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Są takie historie i są tacy bohaterowie, którzy nie przestają inspirować twórców serialowych i filmowych, i z całą pewnością taką bohaterką jest Lisbeth Salander. Po adaptacjach szwedzkich, po adaptacjach hollywoodzkich, po filmach i serialach czeka nas nowa produkcja, która będzie adaptacją pierwszego tomu słynnej trylogii Millennium Striga Larsona, czyli Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Ta produkcja zostanie stworzona przez brytyjską telewizję Sky i w roli Lisbeth zobaczymy Violet Petterjohn, którą możemy kojarzyć z bardzo długoplanowej roli w serialu The Crown. Natomiast Michaela Blomqvista, czyli naszego dziennikarza, który zatrudnia Lisbeth, żeby mu pomogła, zagra David Oyelowo, którego mogą Państwo kojarzyć z produkcji głównie filmowych. No muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ta historia będzie wyglądać. Zwłaszcza, że pomysł jest rzeczywiście na to, żeby to była wierna adaptacja i będziemy, tak jak w powieści Larsona, mieli do czynienia ze śledztwem pary w sprawie zaginięcia młodej kobiety, która zginęła 3 dekady wcześniej z wielkiej posiadłości jednej z największych szwedzkich dynastii przemysłowych. No i jak Państwo wiedzą, jeśli czytali Państwo Larsona, albo jak się Państwo właśnie dowiadują, nie będzie to śledztwo proste, no i odkryje różne tajemnice dotyczące zarówno tej jednej rodziny, jak i całego szwedzkiego społeczeństwa i tego, co pragnie się ukryć przed światem. Serial ma mieć 8 odcinków i nie ma jeszcze niestety daty premiery. Ponieważ to będzie serial telewizji Sky, to podejrzewam, że w Polsce będziemy go mogli zobaczyć na kanale Sky Showtime, a jestem bardzo zaintrygowana tym, czy to kolejne podejście do tej znanej historii da nam jakiś nowy wgląd w główną bohaterkę, pozwoli spojrzeć inaczej na jej relacje ze światem i relacje z naszym głównym bohaterem. I czy jest jeszcze coś do powiedzenia do tej historii, którą napisał Stieg Larsson? Bardzo na to czekam. Mam nadzieję, że to będzie nowa, ciekawa i intrygująca produkcja, a jednocześnie zastanawiam się, czy będzie cieszyła się popularnością, no i czy przebije chociażby adaptację filmową Davida Finchera, która stała się, no, takim moim zdaniem punktem odniesienia dla wszystkich innych twórców, którzy pragną stworzyć coś w uniwersum stworzonym przez Stiega Larssona. A skoro już mówimy o właśnie tej słynnej trylogii, to fragment ścieżki dźwiękowej do oryginalnej szwedzkiej adaptacji powieści Stiega Larssona.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Jak zwykle na koniec odcinka Uniwersum RMF Classic chciałabym Państwu polecić jakiś serial. I w tym tygodniu będzie to nowa adaptacja Na wschód od Edenu. Jest to adaptacja, za którą odpowiada Zoe Kazan. Jeśli Państwo kojarzą to nazwisko, to nie powinno to być nic dziwnego, bo jest to wnuczka Eli Kazana, który zrealizował w latach 50. słynną filmową adaptację Na wschód od Edenu z Jamesem Deanem. Ale ta serialowa adaptacja bierze z książki Johna Steinbecka zdecydowanie więcej i nie opowiada nam tylko o tym ostatnim konflikcie dwóch braci, ale o całej wielopokoleniowej historii amerykańskiej rodziny, która jest dla Steinbecka oczywiście biblijną alegorią o dobrym, złym, a także o wyborach, jakie podejmujemy w życiu. Co jest bardzo ciekawe, twórcy tej ekranizacji postanowili nieco przesunąć niektóre akcenty. Zdecydowanie więcej czasu poświęcają postaci Kathy, czyli stworzonej przez Steinbecka naprawdę negatywnej bohaterki, bo to nawet nie jest antybohaterka, tylko to jest po prostu zła postać, matki właśnie dwóch braci, której działania wydają się w książce niekiedy niemal niewytłumaczalnie złe. W serialu spędzamy z nią zdecydowanie więcej czasu, patrzymy na jej motywacje, dowiadujemy się szerzej, jaka była jej historia, dzięki czemu lepiej rozumiemy, skąd w niej właśnie to zło i skłonność do okrucieństwa nawet wobec najbliższych sobie osób. W tej roli fantastyczna Florence Pugh, która moim zdaniem jest chyba jedną z najlepszych decyzji obsadowych w całej historii. Oczywiście, żeby zorganizować tak wielką powieść, trzeba było niektóre wątki przyciąć i tutaj scenarzyści zdecydowali się, że skupimy się na borykające się z różnymi emocjonalnymi problemami rodzinie Trasków, natomiast nie opowiemy sobie za wiele o rodzinie Hamiltonów, rodzinie, którą Steinbeck wzorował na własnej rodzinie i na własnych rodzinnych relacjach. Mamy tu więc adaptację, która z jednej strony jest dużo wierniejsza niż poprzednie i obejmuje dużo więcej z książki, z drugiej strony pozwala autorom opowiedzieć trochę własną historię i trochę inaczej zinterpretować niektóre postaci. Z całą pewnością jest to adaptacja bardzo ciekawa, intrygująca i działająca niezależnie od tego, czy bardzo dobrze znamy pierwowzór książkowy, czy lubimy słynny film z lat 50., czy też to jest nasze pierwsze spotkanie z tą historią. Bardzo polecam do obejrzenia, bo moim zdaniem to jedna z bardziej udanych adaptacji klasyki literatury w ostatnich latach. No i oczywiście musi wybrzmieć fragment bardzo pięknej i bardzo porywającej ścieżki dźwiękowej do serialu Na wschód od Edenu.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg.

0: Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: wielkiego filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu z tej strony, kłaniamy się nisko, dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Ponieważ trwa sezon festiwalowy, no to nie mogliśmy nie powiedzieć wam o tym, że właśnie już teraz dokładnie trwa 42. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego. I jakie filmy naszym zdaniem są takie, których nie wolno przeoczyć?
2: Ten sezon festiwalowy to chyba już trwa cały rok w Polsce.
1: Dosłownie.
2: Ale mamy bardzo fajny festiwal, Warszawski Festiwal Filmowy, który nie oferuje nam tego blichtru czerwonego dywanu, tylko opcję, żeby nadrobić filmy, które albo były na wielkich festiwalach, albo zobaczymy je w Polsce dopiero za pół roku. Jeden z takich filmów jest przede wszystkim tegoroczny laureat Złotych Lwów w Gdyni, czyli film Przez ścianę. I ta historia miłości zrodzonej w stalinowskim więzieniu, której początkiem było wystukiwanie wiadomości alfabetem Morsa w ścianę, jest historią poruszającą. I takich filmów w Polsce mamy bardzo mało, więc moim zdaniem, jak macie czas na jeden seans, to na pewno na ten.
1: Tym filmem gdyńska publiczność na tegorocznym festiwalu zachwycała się i my do niej dołączyliśmy i tak obstawialiśmy, że to właśnie będą Złote Lwy tegoroczne i tak się wydarzyło, a dodatkowo świetny występ Marii Dębskiej.
2: Świetny występ też zaliczył Julian Świerzewski w filmie Flesh and Fuel, który był wyróżniony w Cannes. Taki queerowy romans z polskim akcentem, ale też bardzo niestandardowym podejściem do komedii romantycznej, ponieważ patrzymy na romans tirowców, chłopaków, którzy jeżdżą od stacji do stacji, dzielią ich tysiące kilometrów, a pomiędzy nimi rodzi się prawdziwe i bardzo fajnie pokazane uczucie. No jest jeszcze film, który na pewno Natalia poleci wam bardziej niż ja, bo zachwyciła się nim mocniej, ale też uważam, że warto go sprawdzić i jest to Fjord.
1: Czyli tegoroczna Złota Palma na festiwalu w Cannes. Ten film w Polsce będzie mieć premierę dopiero w styczniu, więc jeżeli chcielibyście nadrobić sobie go już teraz, to warto właśnie na Warszawskim Festiwalu Filmowym. I ja powiem tylko tyle, nie sprawdzajcie, o czym ten film jest, idźcie, miło się zaskoczcie, bo mnie on wybił z mojej bańki, w której żyję i jest mi w niej wygodnie, ale bardzo tego potrzebowałam. No i wspaniały duet aktorski Sebastian Stan i Renata
2: Reinswe. Tak, dla tych aktorów warto pójść, także lećcie, oglądajcie, a potem zdajcie nam relację.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Z tygodnia na tydzień możemy się nadziwić, jak genialni jesteście w naszą klasyczną ucz grę w Nie ma takiego filmu, bo zgadujecie te cytaty, wydaje mi się, z większą prawidłowością i celnością niż czasem my, także wielkie brawa dla was i też super, że jesteście z nami. W tym tygodniu ja mam cytat dla Natalii. Lubię ten cytat, więc jestem ciekawy, czy tobie też się spodoba.
2: Czyli co, czyli on istnieje?
1: Ale mogę mieć swój cytat.
2: A taki od ciebie.
1: Swoje lubię najbardziej.
2: Z życia.
1: Tak.
2: Swoje lubisz najbardziej.
1: Tak są prawdziwe wtedy.
2: Ale ja też chciałam ci powiedzieć do tego, co powiedziałeś, a propos tego, jak nasi słuchacze i słuchaczki świetnie odgadują, że w tamtym tygodniu, jak właśnie mieliśmy ten wschód od Edenu, byłam pewna, że nikt nie odgadnie. No i jak bardzo, widzisz, zwątpiłam. I po co?
1: Ja ci ciągle powtarzam. Nasza społeczność jest naprawdę cudowna i to pokazują na każdym kroku, ale kończymy te komplementy i wchodzimy w naszą grę i rywalizację. I cytat na dzisiaj brzmi: ludzie mają tylko jeden koniec. Filmy żyją wiecznie.
2: Jaki przepiękny. O nie, wzruszyłam się teraz, Jacula.
1: Ja filmy, nie jestem romantykiem.
2: Filmy naprawdę żyją wiecznie i to jest największa ich siła. Tak samo fotografie, prawda?
1: To jest ta magia kultury, że to potrafi utrwalić i zachować bardzo ulotny moment, który potem oddziałuje na wiele pokoleń.
2: I też wydaje mi się to takie magiczne, że na przykład takie klasyki jak Amadeusz wracają na duży ekran i możemy je zobaczyć w takiej odrestaurowanej wersji, ale na przykład ostatnio w kinach były Auta. Bajka, którą ja widziałam 100 lat temu w kinie i nagle możesz sobie na nią iść ponownie na duży ekran.
1: Auta, teraz też Crash wrócił na ekrany, więc to jest niesamowite, że tych filmów jest coraz więcej. Więc tak, wydaje mi się, że nic tak nie zachowuje pamięci, historii, kultury jak kino.
2: I teraz ten cytat, który mi dzisiaj dajesz, dla mnie z jednej strony brzmi jak coś, co mogłoby się pojawić w filmie, ale z drugiej strony sobie myślę, że to mógłby powiedzieć jakiś kinofil, meloman. Ktoś, kto kino kocha i się nim absolutnie zachwyca i nim żyje też przede wszystkim.
1: Jacek Cygan.
2: Jacek Cygan, dokładnie. Nie tekściarz, jakby co jeszcze.
1: Aczkolwiek ten drugi Jacek też mógł to powiedzieć.
2: Też mógł
1: on
2: to powiedzieć.
1: On się na słowie znał, tak?
2: Albo właśnie jakiś może reżyser? Nie wiem, no będę myśleć, słuchając oczywiście najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi Wam liderka jury, Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
17: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: Ależ my się nie mogliśmy doczekać, żeby w końcu móc wam powiedzieć o tym filmie, który wchodzi do kin, a który my widzieliśmy na festiwalu filmowym w Wenecji. I pamiętasz pewnie to, jak bardzo walczyliśmy, żeby na niego zdążyć, bo mi się zgubił bagaż, więc mieliśmy totalne opóźnienie, ale zdążyliśmy na 17, pamiętam, właśnie na film Prime Time z Robertem Pattinsonem.
2: Trzymamy kciuki, żebyście wy dotarli do kina bez takich przygód jak my w Wenecji. Jest to historia naprawdę niesamowita, ponieważ Robert Pattinson gra Chrisa Hansena, gospodarza słynnego programu To Catch czy Predator, i w tym programie dziennikarze udawali w internecie nastolatków, zwabiali dorosłych mężczyzn na spotkanie, a gdy ci wchodzili do domu, to pojawiała się kamera, pojawiał się Hansen i dochodziło do demaskowania ludzi, którzy chcieli tych młodych wykorzystywać.
1: I ten film bardzo ciekawie pokazuje to, jak człowiek przechodzi od takiego punktu, w którym chce być szlachetny, chce walczyć o sprawiedliwość, do tego, że staje się trochę taką bestią, drapieżnikiem samym w sobie, który łowi, chce jak największą sensację, jak największy szok. I Robert Pattinson, który wciela się w dziennikarza przez ciebie wspomnianego, ja uważam, że idealnie oddał właśnie tę postać.
2: To jest cudowna sylwetka Pattinsona. Tak jak mówiliśmy w Wenecji, Robert już nie zachwyca aż tak, ponieważ nas przyzwyczaił do niesamowicie wysokiego poziomu gry aktorskiej i to jest kolejna rola, która udowadnia, że jest jednym z nowych wielkich. Ale obok niego też lśni tak naprawdę Merritt Weaver, która na drugim planie daje niesamowitą sylwetkę. I ten film nie jest bez wad. Ja na przykład żałuję, że w tym filmie nie dostajemy jeszcze więcej wejścia za kuchnię telewizyjną, żeby umoczyć się w tej mozolnej, brudnej robocie dziennikarzy. Zobaczyć, jak telewizja była bezwzględna przez cięcia budżetowe, przez ograniczony czas. Tego trochę nie ma. Ale sam motyw na temat moralności telewizji, tego, czy dziennikarstwo nie zaczynało być rozrywką i tym drapieżnikiem samo nie zaczynało się stawać, to jest super myśl.
1: Bardzo też w tym filmie wybija się fakt, że reżyser Lance Oppenheim właśnie wywodzi się z dokumentu, bo moim zdaniem odnajdziemy właśnie w Prime Time takie elementy dokumentalne. Ja mam, jeżeli chodzi o wady, które dostrzegam, to na pewno to, że w pewnym momencie dla mnie scenariusz się rozjechał. To znaczy, jakieś wątki zostały dołączone, które niekoniecznie potem były rozwinięte. Dokładnie, ta prywata. Nie rozumiałam po co, bo w sumie to nic nie wnosiło do całej historii. I ta warstwa techniczna też jest ciekawa, bo to na pewnym etapie staje się trochę teledyskowa forma, taka kalejdoskopowa, kolorowa, intensywna.
2: Która nie jest minusem, trzeba powiedzieć.
1: To nie jest minus, ale ja jednak, jeżeli chodzi o taką tematykę, wolę taką surowość, jaką mieliśmy na przykład w Spotlight.
2: Jednak jak chcecie zobaczyć film, który pokazuje człowieka z dużym konfliktem, który z jednej strony jest u szczytu kariery telewizyjnej, ale ma też swoje własne demony i trochę nie do końca czuje się w odpowiednim miejscu, żeby te demony innych ludzi oceniać, to Prime Time w kinach to jest wasz seans na ten weekend.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek po 7.30 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Widzimy już, że pierwsze odpowiedzi do naszej dzisiejszej zagadki powoli spływają. Przypominamy, że możecie brać udział w naszych mediach społecznościowych, gdzie do wygrania są gadżety RMF Classic, a cytat dzisiejszego odcinka brzmi: ludzie mają tylko jeden koniec. Filmy żyją wiecznie.
1: Nie wiem dlaczego, kochani, ale ten cytat jakoś mi pasuje, że Steven Spielberg na przykład mógłby go powiedzieć. Ale ja nie wiem dlaczego
0: akurat.
1: Bo to
0: jest miłośnik kina akurat.
1: To jest taki wielki miłośnik kina. On żyje kinem. Ten film Fabelmanowie, który zrobił, który jest tak naprawdę odą do kina, ale też takim gorzko-słodkim poematem, tak jakoś mi do tego nawiązuje, ale nie wiem.
0: Ale bardziej czuję, że mógłby to powiedzieć osobiście w wywiadzie czy w swoim filmie.
1: Tak, myślę, że mógłby to na przykład powiedzieć, tak sobie wyobrażam, w takiej sytuacji, gdy odbiera jakąś nagrodę.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.

0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: ma takiego filmu w RMF Classic.
1: Uwielbiam w naszej audycji to, że z każdym kolejnym odcinkiem i każdym cytatem my coraz mniej skupiamy się na szukaniu poprawnej odpowiedzi, a coraz mocniej i głębiej wchodzimy w takie filozoficzne rozterki, rozmowy o życiu. I wydaje mi się, że to, czego nie słyszycie tutaj na antenie, jest materiałem na świetny podcast. A my wchodzimy z Natalią w naprawdę niesamowite meandry życia. I dzisiejszy cytat, który brzmi: ludzie mają tylko jeden koniec, filmy żyją wiecznie, też stał się podstawą takich rozmów.
2: Zdecydowanie tak, bo ja nie mam pewności, że on się pojawi w jakimś filmie. W sensie jest tak piękny, tak trafny, że raczej bym go zapamiętała. Bo jest też krótki, prawda?
1: Krótki.
2: W zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu, te cytaty były bardziej rozległe. Też właśnie były z czegoś, co jest jednak na piśmie. Tutaj kompletnie ja nie czuję właśnie czegoś, co mogłoby być książką.
1: Czyli czujesz mowę,
2: że czuję mowę, że to było powiedziane, że ten cytat zdecydowanie istnieje i na razie będę po tej stronie barykady, ale nie będę sobie teraz jeszcze ucinać dwóch rąk za to, że on był w jakimś filmie. Być może jest też tak, że ty go przeformatowałeś, że na przykład tam zmieniłeś jakieś jedno słowo i dałeś dzisiaj tak wysoko, dość mocno poprzeczkę dla mnie i dla słuchaczy. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, natomiast jest to cytat po prostu przepiękny, który mi przypomina o tym, dlaczego ja tak bardzo kocham kino, że ja mam takie moje marzenie, które się nigdy nie spełni, to znaczy chciałabym na jakiś czas móc wyjść z mojego ciała i przenieść się w czasie, żeby podpatrzeć, jak żyli ludzie w dwudziestoleciu międzywojennym. Nigdy tego nie zrobię, prawda? Nie chciałabym żyć w tamtych czasach, bo one były bardzo trudne i skomplikowane, ale chciałabym podpatrzeć, jak oni żyli, jak się zachowywali, jak spędzali czas i mogę to zrobić właśnie, no dzięki czemu? Dzięki kinu.
1: Niektóre myśli przeplatają się przez kino w różnych formułach i to może być jedna z nich. I z tym cię na razie zostawię.
2: Dobrze, słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej. Wracamy do was za chwilę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Jak dobrze wiecie, wrzesień i październik jest bardzo płodny pod kątem premier i to pokazuje też dzisiejszy program, bo raczej te ciekawostki i newsy nawiązują jakoś do tego, co dzieje się w kinie. I kolejnym takim przykładem jest najnowszy film reżysera, którego znacie na przykład z takiego filmu jak Zjawa. Alejandro Iñárritu wraca do nas z filmem Digger i tam Tom Cruise też powraca w bardzo ciekawej charakteryzacji. Trudno jest go właściwie rozpoznać. Ale niestety film w Stanach nie zrobił takiego wyniku, jak oczekiwała produkcja, ponieważ oszacowano, że zarobił około 11 milionów dolarów, zarobił 8, więc coś poszło nie tak.
2: Wielki triumf na razie kończy się wielkim fiaskiem i też trochę skandalem, ponieważ mówimy o filmie, który kosztował gdzieś pomiędzy 125 a 180 milionów dolarów i faktycznie zarobek 8 milionów w USA i około 20 milionów globalnie. To jest na razie finansowe fiasko, ale okazuje się, że pewien kryzys wizerunkowy Toma Cruise'a ciągnie się za nim dalej. Jego sesje, które teraz ogładkowe ujrzały światło dzienne, zbierają bardzo kiepski rezon wśród publiczności. Film jest krytykowany i przez ekspertów, i przez fanów. No i okazało się, że nagle wielka trójca, a tak naprawdę trzej amigos, czyli Iñárritu, Guillermo del Toro i Alfonso Cuarón, stanęli trochę w obronie Diggera.
1: Ciekawe dla mnie jest przypadek tego ostatniego, czyli Alfonso Cuarona, który tak rzadko udziela się w mediach społecznościowych, wrzucił takiego bardzo subiektywnego tweeta z grafiką, gdzie są wypisane filmy takie jak Łowca Androidów, Odyseja Kosmiczna, Metropolis i to się połączyło z tym, co powiedział Guillermo del Toro w swoich mediach społecznościowych. Oczywiście nawiązywało to do Diggera i taka lekka, sugestywna opinia, że ten film prawdopodobnie teraz może nie zbiera pochlebnych opinii, ale kiedyś na pewno to będzie po prostu klasyka kina, tak jak te tytuły, o których powiedziałam.
2: No to się fajnie patrzy, ponieważ widać, że tam musi być nic sympatii między tymi panami, bo del Toro wrzucił bardzo oczywistą wiadomość. On napisał, że ten film jest odważny, ambitny, złożony, zaprojektowany do kina i bronił tego otwarcie, po czym, tak jak mówisz, Cuarón wrzucił niby tak w oddaleniu od tematu listę i na tą listę też del Toro odpowiedział, wrzucając kolejną listę i powiedział, że Big Lebowski, King of Comedy, The Counselor to są kolejne filmy, które też nie miały takiego poklasku na dzień dobry, a stały się klasykami. Czy tak będzie z Diggerem?
1: Nie wiemy, chociaż sam Tom Cruise też zareagował na te niezbyt pochlebne komentarze i podkreślił, że dla niego to jest bardzo ważny film i jest z niego dumny i że raczej chyba nie jest też zdziwiony, że takie opinie zbiera.
2: Przypomnijmy, że to miała być największa i podobno ostatnia wielka kampania Oscarowa Toma Cruise'a, żeby w końcu poza swoim honorowym Oscarem zdobył też Oscara aktorskiego. Czy to się zadzieje? Musimy czekać do nowego roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No ja powiem, mogę tak powiedzieć. Dzień dobry, jestem z Kobry, mam dwa bobry. Jeden dobry, drugi niedobry.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: Serial Tygodnia.
1: W przeglądzie seriali będzie dzisiaj Polsko, ponieważ skomentujemy najnowszy lokalny tytuł, który wypuściło HBO Max, czyli Zmora. Jest to serial oparty na książce Roberta Małeckiego w reżyserii Łukasza Jaworskiego, a na pierwszym planie lśni Magdalena Cielecka.
2: No i to jest właśnie mój problem, bo Magda Cielecka w produkcji to jest dla mnie znak jakości samej w sobie. Ja jestem na razie po pierwszym odcinku i mój problem z tym serialem jest taki, że jest on do cna nijaki. Nie czuję, że rymuję, kochani. Niestety, kompletnie się na razie nie wciągnęłam w tę historię. I wiesz, co mi się pojawiło generalnie podczas tej projekcji pierwszego odcinka? Takie pytanie wewnętrzne, czy my jeszcze musimy robić kryminały? Czy nie jest tak, że my już wszystko powiedzieliśmy w tych kryminałach?
1: Ja się zgodzę, bo uważam, że im częściej Polska eksperymentuje i robimy nowe gatunki, wchodzimy w kino gatunkowe albo trudne tematy poruszamy w dramatach, no to wychodzi oryginalnie, próbujmy tak dalej. Ten serial na pewno jest magnesem dla wszystkich fanów Chyłki, ponieważ jak patrzymy na dramat z Cielecką w roli głównej, to już jest takim wabikiem i magnesem. Ale też ci powiem, bo ja ten serial już widziałem 1,5 roku temu, że pierwszy odcinek jest najgorszy. I wydaje mi się, że warto trochę przewalczyć, bo tam są ciekawe wątki. Też uważam, że nawet samo obserwowanie Magdaleny Cieleckiej jest bardzo interesujące. Pierwszy odcinek i ten zjazd klasowy faktycznie trąci trochę taką typową telewizją, ale potem to się jakoś rozkręca.
2: Bo też jest inna kwestia, że adaptacja książki popularnego autora, tak jak w tym przypadku, wcale nie musi gwarantować sukcesu. I też jestem zaskoczona, ponieważ za scenariusz tego serialu odpowiada Kacper Wysocki, który przecież pracę przy Klęgorze wykonał świetną. I ja uwielbiam ten serial i pierwszy, i drugi sezon. No i gdzieś tutaj coś się rozmyło, bo nie mamy ani mocnych bohaterów, ani mocnej zagadki. Nic mnie w tym serialu na razie nie przytrzymało, rozumiesz?
1: Tu tło wydaje mi się, że będzie ciekawsze, bo wchodzimy w tematy, które są bardzo aktualne, jak chociażby i hejt w internecie, i opinia publiczna. I takie rzeczy, które my się wśród nich obracamy, ale nie mamy czasu, żeby jakąś refleksję wokół tych tematów zrobić. Jeśli ten serial nas trochę zmusi do rozmowy o tym, no to jest to plus.
2: I właśnie też ciekawostka, bo Robert Małecki mieszka w Toruniu i też ta akcja tego serialu dzieje się właśnie w Toruniu, bo on tam pisze, tam mieszka, my się z nim zawsze spotykamy, jak jesteśmy w ogóle jako RMF Classic w Toruniu. I pamiętam, jak w wakacje mówił, jak się bardzo cieszy właśnie, że premiera tego serialu będzie, bo ja szczerze przeczytałam książkę i książka bardzo, bardzo mnie wciągnęła i może też dlatego jestem taka krytyczna, że ten serial nie do końca mi gdzieś tam, wiesz, podpasował.
1: No to jest cały problem czytelników książek, ale co do Torunia, to jest mój zarzut, że ja bym chciał, żeby tego Torunia w serialu było trochę więcej.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: To czas na taki dość duży news w branży filmowej, który ostatnio obiegł świat, ponieważ już za kilka dni w Hollywood rozpocznie działalność nowy, gigantyczny koncert medialny Skydance, który powstanie z połączenia Skydance, Paramount i Warner Bros. I pierwsze decyzje już są podejmowane, ponieważ doszły nas słuchy, że wróci Barbie.
2: To jest kontrowersyjna decyzja, bo już wszyscy wiemy, że dochodzi do czegoś na wzór monopolu medialnego, ponieważ jedna gigantyczna firma będzie rządziła rozrywką tak naprawdę w dużym kawałku, więc nic dziwnego, że chcą swoje wielkie otwarcie zrobić filmem, który był gigantycznym hitem, który zrobił 1,5 miliarda dolarów na całym świecie. I co ciekawe jest to, że trwają faktycznie rozmowy i z Gretą Gerwig, i z Margot Robbie, żeby Barbie 2 powstało, było takim szyldem Skydance.
1: Bardzo mnie ciekawi, co tak naprawdę reżyserka, jeżeli ona dostanie właśnie w swoje ręce kontynuację tej drugiej części, czyli Greta Gerwig, zrobi z tą drugą częścią. No bo ja reprezentuję tę część widowni, która czuje zawód, czuje jakiś taki niedosyt być może, bo dla mnie Barbie to był film, który mi łopatologicznie wyłożył, czym feminizm jest i powinien być i czym jest kobiecość być może. I jakoś tak miałam, no dlaczego tak prosto, dlaczego tak dosłownie, a z drugiej strony wiem, że jest część publiczności, która tak potrzebuje mieć wyjaśnione rzeczy.
2: No to musi nas trochę wypchnąć z tej bańki, bo też Natalia, zobacz, że jednak jesteś kobietą, która ma 30 lat, żyjesz w dużym mieście.
1: A dlaczego ty mi wypominasz teraz?
2: Właśnie mówię, jak młoda jesteś, o to chodzi, że jak młoda jesteś, a dla masy widzów, widzek, którzy są nieco starsi, którzy byli wychowani w zupełnie innej edukacji, innej Polsce, to nie jest taka wiedza elementarna. Ale co wydaje mi się jest jeszcze bardziej ciekawe, to, że twórcom bardziej zależy na skuszeniu i na zaangażowaniu Margot Robbie i firmy produkcyjnej, a nie Grety Gerwig. Ponieważ pamiętajmy, że to Lucky Chap, firma Margot Robbie, stała za tym filmem i tak naprawdę taki film należy do producenta, nie do reżysera. Więc jest wersja, w której Barbie 2 wraca z Margot Robbie na pierwszym planie, Margot Robbie jako producentką, ale bez Grety Gerwig.
1: Ale ten ruch połączenia się właśnie tych trzech gigantów, to też jest dlatego akurat filmu taki zwrot akcji o 180 stopni, bo jeszcze w wakacje New York Times informował, że nie ma absolutnie w ogóle możliwości na to, żeby druga część tego filmu powstała.
2: Wchodzimy w spekulacje, ale bardzo ciekawe jest to, czy taka nowa firma, która jednak z tego centrum idzie w ciut bardziej prawą stronę, dogada się z filmem, który był bardzo w lewą stronę.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Każda przygoda i każdy film ma swój koniec i film pod tytułem Dzisiejsza audycja nie ma takiego filmu też dobiega do swojego końca, więc czas rozwiązać zagadkę odcinka, czyli odpowiedzieć sobie na to, czy cytat dzisiejszy istnieje, czy nie. Ja go przypomnę. Ludzie mają tylko jeden koniec. Filmy żyją wiecznie. Natalia.
2: Natalia, stage is yours, jak to się mówi, a Natalia ma pustkę w głowie. Natomiast, moi drodzy, tak jak wam mówiłam gdzieś godzinę temu, będę się trzymać tej wersji, że raczej nie ma takiego filmu, ale ten cytat może istnieć i nawet bym powiedziała, że przekombinowałeś go, to znaczy, że coś tam pozmieniałeś. Albo nie, nie wiem tego. Ale że raczej to było powiedziane przez kogoś, bo gdyby to był cytat z filmu, myślę, że raczej bym go pamiętała. Jeszcze tak, nie wiem, zaczęłam meandrować gdzieś pomiędzy Cinema Paradiso, że to by tak pasowało do tego filmu. Ale właśnie ten Spielberg gdzieś tam na tapecie w mojej głowie się też pojawił. Z drugiej strony, to co robimy ostatnio, to odnosimy się jakoś cytatami do programu. Więc może coś zaczerpnąłeś właśnie z Barbie. Albo zaczerpnąłeś coś z Toma Cruise'a. Dzisiaj nie jestem przekonana, więc dlatego moja ostateczna odpowiedź brzmi to, nie ma takiego filmu, ale myślę, że ten cytat istnieje.
1: No ja wiem, że jestem mądry, elokwentny, ale takiego cytatu bym sobie sam nie wymyślił.
2: No właśnie.
1: Więc on w jakiejś formie istnieje, faktycznie nie dokładnie w tej, więc wynik jest taki, że nie ma takiego filmu, ale cytat, który brzmi ludzie mają tylko jeden koniec, idee żyją wiecznie, a nie filmy, istnieje i pojawił się w tym filmie, który nazwałaś łopatologicznym, czyli właśnie w Barbie.
2: No proszę, czyli taki... Czyli nie pomyliłam się aż tak bardzo, jednak nie, to nie jest tak źle ze mną.
1: Pomyliłaś się mówiąc, że Barbie jest łopatologiczna i tam czujesz niedosyt, a tym cytatem się zachwycałaś, także... A
2: to prawda, to jest nielogiczne akurat, tutaj bije się w pierś teraz. No, jestem zaskoczona, że taki cytat pojawił się w tym filmie. Pamiętasz może na jakim etapie tego filmu on jest?
1: Tak, to już było ten schyłek filmu, kiedy Ruth Handler rozmawia z Margot Robbie i właśnie tłumaczy, jak to wszystko wygląda, te idee, trochę jej tłumaczy.
2: Czyli moja najmniej ulubiona scena z tego filmu.
1: Ma ten piękny cytat,
2: którym się zachwycałam przez 2 godziny. Jestem hipokrytką, bardzo was przepraszam. Kochani, życzymy wam wspaniałego weekendu. Może pójdziecie na grzyby na przykład. Ja bym poszła.
1: Ja bym zjadł grzyby, kurki.
2: No to ja na przykład ci nazbieram.
1: Okej.
2: A jakbyście wybyli, to nam wyślijcie zdjęcie. Trzymajcie się ciepło.
1: Miłego weekendu.

0: reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozwoju.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Dzień dobry, otwieramy naszą radiową, teatralną kawiarenkę. Dzisiaj w planach słów kilka o czarownicach z Salem, o 19. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia, który ogłosił kilka dni temu swój program. Kolejna opowieść o inscenizacyjnych pomysłach Nadziady Mickiewicza, które pięknie układają się w historię polskiego teatru ostatnich prawie 200 lat. Kolejne niespodzianki związane z Dniem Muzyki Filmowej, Andrzej Seweryn i premierowy fragment Lalki Prusa, a od 18.30 zapraszam na spotkanie z Lukiem Persewalem, jednym z najważniejszych europejskich reżyserów teatralnych, który właśnie dzisiaj oddaje premierę Orestei w Teatrze Narodowym w Warszawie. Będziemy mieli dla Was zaproszenia na popremierowe pokazy Orestei. Od razu podpowiadam, warto pod ręką mieć coś do wysyłania maili. Poza tym oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej przed nami. Za chwilę James Newton Howard, teraz Eric Clapton.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.

0: to pędzele, cypa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Po reklamie.

Jan Sebastian Bach i Vivace z koncertu podwójnego D-moll. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw fragment suity St. Paul Gustawa Holsta. Gra angielska orkiestra kameralna, dyryguje Yehudi Menuhin.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: W tym tygodniu poznaliśmy program 19. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. No Pasaran i teatr, który wierzy w swoją publiczność. Hasło tegorocznej edycji festiwalu nie jest tylko historycznym gestem sprzeciwu. To wezwanie do uważności, odwagi i odpowiedzialności. A przede wszystkim zaproszenie do spotkania. Bo teatr zaczyna się dopiero wtedy, kiedy na widowni pojawia się publiczność. Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Szydłowski.
2: Festiwal jak co roku próbuje podsumowywać sezon, ale jest też jakimś takim barometrem trochę w szerszym tego słowa znaczeniu, bo pokazuje napięcia społeczne, polityczne i pewien rodzaj poszerzenia pola rozumienia swojej własnej pozycji dzięki właśnie sztuce, dzięki talentowi artystów polskich. To jest dosyć ważne, dlatego że my dzisiaj funkcjonujemy w takim zawieszeniu spolaryzowanych opinii, jednoznacznych, jednowymiarowych, a sztuka ma to do siebie, sztuka teatru szczególnie, sztuka teatru polskiego jeszcze bardziej, że rozbija te zaklęte pojęcia, zaklęte definicje, zaklęte etykiety i wybija nas z takich pozycji pewności, osadzenia się. I wydaje mi się, że na tym polega ten dodatkowy, niezwykły walor, że pogłębiamy jakby doświadczanie siebie, swoje własnego wyobrażenia na temat tego, kim jesteśmy w dzisiejszych czasach, co powinniśmy, co nam zagraża, czego się obawiamy, przeciwko czemu się potrafimy określić i co jest źródłem tak naprawdę naszej wewnętrznej siły, która się przeciwstawia narastającemu populizmowi, faszyzującym narracjom, które zaczynają dominować w świecie.
1: 19. edycja festiwalu to blisko 40 spektakli, niemal 30 tytułów. Boska Komedia odbywać będzie się w tym roku w Krakowie od 3 do 20 grudnia. A po program szczegóły odsyłam na rmfclassic.pl. Na naszej antenie natomiast kolejna z propozycji biorących udział w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Piosenka, którą doskonale wszyscy znamy ze ścieżki dźwiękowej filmu Armageddon. I could stay awake just

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
18: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
19: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
2: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: Antonio Vivaldi, fragment jesieni z czterech pór roku. Grali Fabio Biondi i Europa Galante.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Ludzie z Salem zazdroszczą sobie wzajemnie władzy, majątków, życiowego powodzenia, miłości. Ludzie z Salem podsłuchują, podglądają, donoszą i rzucają fałszywe oskarżenia. Ludzie z Salem zdezorientowani i przerażeni szukają winnych, preparują dowody, niszczą jedni drugich, a wreszcie zabijają niewinnych. 22 października w Teatrze Polskim w Warszawie premiera Czarownic z Salem Artura Millera. Reżyseruje Tomasz Fryzeł.
2: Czarownice z Salem przychodzą do nas z odległej przeszłości, bo opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce w 1692 roku. No ale przychodząc z tej przeszłości, pozwalają spojrzeć z dystansu na naszą współczesność. Więc chociaż w kostiumie pokazane są zdarzenia, które miały miejsce kiedyś, to ten kostium służy temu, żeby przede wszystkim można było z dystansu, z analitycznego dystansu, krytycznie spojrzeć na społeczne napięcia, społeczne relacje, w których uczestniczymy dzisiaj. Jest takie fascynujące zdanie w didaskaliach Millera, zdanie, które brzmi: jeżeli wzniesiemy się ponad ukazaną tu indywidualną nikczemność, będziemy mogli im, czyli bohaterom, już tylko współczuć, tak jak i my sami staniemy się kiedyś obiektem współczucia. Więc to tekst, który przychodząc z przeszłości, no pozwala nam mądrzej, wrażliwiej spojrzeć na naszą aktualność, na to wszystko, co nas otacza.
3: To jest jakaś duża opowieść, która jest już klasyką i która ma ogromną wagę i jest potrzebna dzisiaj. Żeby opowiedzieć tę historię, musisz wyjść spoza tej konstrukcji i opowiedzieć ją na przykładzie konkretnej osoby, konkretnej jednej relacji, która jest takim kawałeczkiem całej tej wielkiej historii, jak to Tomek mówi, całego tego tortu. To tak jakbyśmy wycięli kawałek, ale smak jest ten sam. Jeżeli cały tort jest gorzki, to ta gorycz również będzie i w tym kawałku. To jest takie przenikanie relacji dwojga ludzi do całego społeczeństwa. Ich przypowieść, ich problem jest problemem całej społeczności.
0: Mówiła Anna Cieślak, która gra w tej inscenizacji Elizabeth Proctor. Wcześniej o spektaklu opowiadał reżyser Tomasz Fryzeł. Oboje będą naszymi gośćmi w przyszłym tygodniu w teatralnej audycji Café Classic. Wtedy usłyszeć będzie można więcej o zbliżającej się premierze Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana, o Czarownicach z Salem. Za chwilę muzyka z Gladiatora, wcześniej kolejna z nowości w playliście RMF Classic, Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Są dni to.

0: dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Czas honoru i Bartosz Hajdecki, wcześniej Angelo Badalamenti i miasteczko Twin Peaks w RMF Classic. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Zakochani w muzyce filmowej, w którym to pytamy naszych gości, artystów właśnie o ten gatunek muzyki. Dziś opowiadać będzie aktorka, a ostatnio i reżyserka, bo przypomnijmy, spektakl w Teatrze Szóste Piętro Antropologia, w jej reżyserii Katarzyna Warnke.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Wydaje mi się, że muzyka jest w ogóle takim środkiem, który, nie, medium, środkiem, który działa bezpośrednio na nas, najbardziej bezpośrednio. Łączy ludzi ponad podziałami, działa instynktownie. W filmie też pełni taką rolę, wzmacnia emocje, buduje narrację, opisuje postaci, zjawiska. Dla mnie, i tutaj też mamy taką sytuację w spektaklu Antropologia, który reżyseruje w Szóstym Piętrze, że mamy muzykę filmową, mamy tango z filmu, w którym scena tańczenia tanga jest kluczowa, ponieważ osoba, która prosi do tanga, jest niewidoma. Już Państwo się domyślają, to jest Al Pacino i Zapach kobiety. U nas tańczą to tango dwie kobiety, ono się inaczej puentuje niż w filmie, ale myślę, że w ogóle taka praca z tym, co znamy, czyli z mitologią wokół kina, w teatrze, też jest bardzo ciekawa. Muzyka jest kluczem do serca.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

latest hit to the wisdom of old.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No to jest naród hiszpański, dumny i pański i majestatowy. Tak kiedyś wiersz pisał ktoś w XVI wieku. I coś w tym jest, że oni są, to jest, za każdym czai się toreador. To jest bardzo dumny naród.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek po 7.30 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
4: Po reklamie.

Za chwilę muzyka z trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie. Najpierw w RMF Classic fragment 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta, Le Musicien du Louvre i Mark Minkowski.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzisiaj w Teatrze Narodowym w Warszawie premiera Orestei Aeschylosa w reżyserii Luca Percevala, jednego z najważniejszych europejskich reżyserów teatralnych. Spotkaliśmy się kilka dni temu w naszym studiu. Dzisiaj wrócimy do kilku fragmentów tej rozmowy. Całość niebawem usłyszycie w podcastach Café Classic. Co trzeba wiedzieć o Luku Percevalu? Słynie on z wielu rzeczy, a między innymi z tego, że lubi zaczynać próby sesją jogi. Zapytałam, czy jest już tak, że kiedy przychodzi do pracy z nowym zespołem, to wszyscy nie mogą się już tej wspólnej teatralnej jogi doczekać.
2: Not everybody is waiting for it, but I'm doing this now since I am 35 and I'm 69.
1: Nie wszyscy na nią czekają, ale robię to odkąd skończyłem 35 lat, a mam 69, więc możecie sami policzyć, jak długo. Trwa to już prawie 35 lat. To część mojego życia i dla mnie jest to absolutnie konieczne, żeby zacząć dzień. Nazywam to od wydechu. Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy są pod tak ogromną presją i z pewnością dotyczy to w coraz większym stopniu także instytucji kultury, takich jak teatr.
2: Like the theater, because there's money saved and lack of money and too
1: oszczędza się pieniądze, brakuje funduszy, a pracy jest za dużo. Wszędzie tam, gdzie pracuję, na aktorów wywierana jest obecnie ogromna presja. Konieczne jest więc rozpoczęcie procesu twórczego od słów: dobrze, zatrzymajmy się tu na chwilę i pozbądźmy się tego całego bagażu, który ze sobą niesiemy. A jest go sporo i po prostu weźmy głęboki wydech. Słyszę ironię w tym pytaniu. Joga często bywa traktowana jako coś ezoterycznego. W moim pytaniu nie było żadnej ironii.
2: Because
1: jesteś taką legendą jogi w teatrze.
2: I would say I'm a legend of yoga.
1: Nie powiedziałbym, że jestem legendą jogi. Nie uważam się za największego mistrza jogi. Oczywiście pojawia się czasem pewna tendencja, by traktować to z przymrużeniem oka. Ale chcę powiedzieć, że istnieje też wielkie nieporozumienie wokół samej jogi, ponieważ na Zachodzie, w miarę jak stawała się coraz bardziej popularna, zaczęto ją traktować jak rodzaj fitnessu, jak zajęcia prowadzone przez były baletnice w pięknych, seksownych strojach i tak dalej. A to nie ma nic wspólnego z jogą. Joga to przede wszystkim próba osiągnięcia spokoju umysłu, odcięcia się od wszelkich trosk, zmartwień i obsesji, które mogą doprowadzić człowieka do szaleństwa. To zdobycie narzędzia, zawsze upraszczam to do prostego pojęcia wydechu. I to jest kluczowe dla mojego procesu, ponieważ ja jako reżyser zależę od kreatywności i pewności siebie aktorów. Pewności siebie nie tylko w relacjach między sobą, ale też wiary we własne możliwości. Dawno temu udowodniono przecież, że kreatywność rodzi się z nudy, a nie pod presją. Joga jest, powiedzmy, antidotum na nasze stresujące społeczeństwo i nasz sposób życia.
2: And it's already long time ago proven that creativity is starting out of boredom and not out of pressure. And yeah, it's an antidotum for our stressful society and way of living.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u Ciebie na kanapie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Wracamy do kolejnego fragmentu rozmowy z Lukiem Persewalem, który reżyseruje Orestaję Aischylosa w Teatrze Narodowym w Warszawie. Dzisiaj premiera. Orestaja opowiada o bardzo wielu rzeczach. O wojnie po wojnie, o rodzinie, sprawiedliwości, karze, a w pewnym stopniu również o wstydzie zwycięzców. Bo niby Grecy zwyciężyli pod Troją, ale to zwycięstwo wcale nie dało im chluby. Może 2500 lat temu Grecy siedzieli w teatrze, oglądali Orestaję i to właśnie ten wspólny wstyd był jednym z elementów, który dawał im katarzis. Teatr jest bardzo dobrym miejscem do rozpoznania i przeżycia swojego wstydu.
2: It's a good question because I think theater is a place where we actually watch not actors but shamanistic characters who...
1: To dobre pytanie. Myślę, że teatr to miejsce, w którym oglądamy nie tyle aktorów, co szamańskie postaci, które dają nam odwagę, by być sobą i nie wstydzić się tego. Zawsze zaskakują mnie słowa, które słyszę potem w dyskusjach z widownią. Rany ci aktorzy odważyli się wyjść na scenę w bieliźnie. Czasami właśnie to zapada ludziom w pamięci. Ale to oznacza, że aktor robi coś, co zastępuje wstyd widza, że reprezentuje wstydliwość kogoś, kto siedzi na widowni.
2: Representing the shamefulness of somebody who is watching. So, yeah, why shame such a topic?
1: Więc dlaczego wstyd jest tak ważnym tematem? Chciałbym kiedyś zrobić spektakl o wstydzie, bo to gigantyczne zagadnienie. Wstyd nie jest tylko czymś pielęgnowanym przez naszą kulturę, ale jest też głęboko zakorzeniony w nas samych. Istnieje rodzaj moralnego wstydu, wobec którego sam czasem zadaję sobie pytanie, skąd to się bierze. Mogę iść spokojnie ulicą, przypomnieć sobie coś, co zrobiłem i nagle w środku miasta najchętniej bym krzyknął z myślą, o mój Boże, naprawdę? I nie wiem, skąd to się bierze. To wypływa z głębi mojego ciała. Istnieje więc też taki rodzaj naturalnego wstydu. Sam nie wiem. Wspominałeś o tym niedawno, mówiąc o początkach teatru w swoim życiu, o swoim ojcu i o śmierci komiwojażera.
3: Death of the salesman.
1: Że to poczucie wstydu było wówczas niezwykle silne.
2: Yeah, that was for me a very, let's say, decisive moment in my life, because I discovered there.
1: Tak, to był dla mnie zwrotny moment w życiu, bo odkryłem wtedy, czym jest teatr. To były lata 70. Mój ojciec był jednym z pierwszych, którzy zostali zwolnieni z powodu komputerów. Zajmował się koordynacją ruchu statków w porcie w Antwerpii, aż w końcu pojawił się komputer. Stał się zbędny. Miał 50 lat, stracił pracę i został bezrobotny. Siedział w domu, a codziennie rano ubierał się w garnitur, żeby udawać przed sąsiadami, że ma pracę i że idzie do biura, podczas gdy żadnej pracy nie miał. Ja się tego wstydziłem, on się tego wstydził, wszyscy się tego wstydziliśmy. I wtedy jeden z nauczycieli powiedział mi, wiesz co, chyba dobrze ci idzie recytacja. Może powinieneś pójść do szkoły teatralnej, bo masz talent. Pomyślałem sobie, teatr? Boże, co to w ogóle jest? Bo rodzice nigdy nie zabierali mnie do teatru. Zacząłem więc chodzić na najróżniejsze spektakle w Antwerpii. Tam wtedy mieszkałem i wciąż mieszkam. No i zobaczyliśmy w Teatrze Narodowym śmierć komiwojażera, czyli dokładnie tę sytuację, którą mieliśmy w domu. Pomyślałem wtedy po raz pierwszy. O mój Boże, nie jestem sam. Nie jestem sam ze swoim wstydem. I prawdopodobnie to jest właśnie to, o czym mówiłaś wcześniej, moment katarzis, w którym czujesz, że nie jesteś sam ze swoim wstydem. Nie jesteś sam. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, a wstyd być może łączy nas najsilniej ze wszystkich uczuć.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C.

0: do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Wracamy do kolejnego fragmentu rozmowy z Lukiem Persewalem, który reżyseruje Orestaję. Dzisiaj premiera w Teatrze Narodowym w Warszawie. Niebawem cały wywiad znajdziecie w podcastach teatralnej audycji Café Classic. Orestaja ma 2,5 tysiąca lat. Trzeba było coś do niej dodać, odjąć. Jakie zmiany były potrzebne? No i co z chórem? O to zapytałam Luka Persewala, który przypominał, że już samo złożenie w ofierze Ifigenii przed wyprawą pod Troję ma dla niego ważny współczesny kontekst.
2: I was fascinated by the idea in the moment I've chosen this text of the whole Epstein affair that was going on.
1: Kiedy wybierałem ten tekst, zafascynowała mnie cała afera wokół Epsteina, bo dla mnie Epstein to coś więcej niż tylko Jeffrey Epstein. To rodzaj choroby kapitalizmu, która pokazuje, jak ludzie posiadający pieniądze mogą pozwolić sobie na najbardziej niemoralne rzeczy.
2: I had very strongly the idea that it was embedded in a ritualistic theater context.
1: Kiedy jednak czytałem oryginalny tekst, miałem silne poczucie, że był on osadzony w rytualnym kontekście teatralnym, który zupełnie nie jest nasz. Jeśli pomyślisz o formie, w jakiej to wystawiano, aktorzy mieli ogromne maski, grali przed dziesiątkami tysięcy ludzi. O ile pamiętam, w Epidauros mieściło się kilkanaście tysięcy widzów. Musieli więc krzyczeć albo śpiewać. Z pewnością było to bardzo liryczne. Mieli ten chór, który bez przerwy powtarzał: och, och, co za pech, ale jutro znów zaświeci słońce. Czy to w ogóle jeszcze trafia do naszych nowoczesnych odniesień? Oczywiście nie mamy już takich form rytualnych. Czułem więc potrzebę, by napisać to na nowo. Zacząłem czytać mnóstwo innych tekstów, od Christy Wolf po Sartre. Wszystkie możliwe wersje, jakie udało mi się znaleźć. Pomyślałem wtedy, jak stworzyć z tego tekstu swojego rodzaju palimpsest, dopisywany przez 2,5 tysiąca lat, i ulepić z tego własne dzieło. Dla mnie najważniejszą decyzją było zastąpienie bogów naszymi własnymi myślami. Że ci ludzie wcale nie rozmawiają z bogami. Kiedy rozmawiają z bogami, tak naprawdę rozmawiają sami ze sobą. Więc nie mogą winić bogów. Tak, obwiniają siebie. Właśnie dlatego w tej sztuce jest też tak dużo nienawiści do samego siebie. Stories about war, about... Opowieści o wojnie, o układaniu sobie życia po niej. Tutaj w Warszawie brzmią specyficznie. Warszawa jest miastem z historią wojenną na każdym kroku. Do tego wojna jest bardzo blisko nas w tej chwili. To jakoś wpłynęło na twoją Orestaję?
2: Absolutnie.
1: Absolutnie. Zacząłem myśleć o tym materiale nie tylko przez Epsteina, ale też przez pytanie, które zawsze sobie zadaję: co jest tym, czym musimy się dzisiaj podzielić? Bo sztuka, teatr to forma artystyczna tworzona przez społeczność ludzi i dla tej społeczności. A ta społeczność czerpie energię z dzielenia się tym, co być może nie znajduje się na powierzchni. Tym, co czuje się w dzisiejszych czasach, jest ogromna rozpacz i niepokój. Rozpacz wynikająca z faktu, że nie mamy na nic wpływu. To największa udręka, że światem rządzi garstka kryminalistów, podczas gdy my wszyscy chcemy czegoś innego, chcemy żyć w pokoju. Zostaliśmy zmuszeni do życia w świecie, którego nie chcemy. Stąd bierze się potężna rozpacz, nie tylko we mnie, ale też w ludziach wokół mnie. Dlatego wybrałem ten materiał, by móc się tą rozpaczą podzielić. Dlaczego w tej sztuce tyle postaci, zaczynając od Hekuby, a kończąc na Klitajmestrze, zabijanej na końcu przez własnego syna, pyta bezustannie, dlaczego? Dlaczego to się dzieje?
2: Why is this happening?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie czanieckiej piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.

Za chwilę jeszcze na kilka minut wrócimy do rozmowy z Lukiem Persewalem. Będziemy mieli też dla Was zaproszenia na popremierowe pokazy Orestei w Teatrze Narodowym, ale najpierw Piotr Czajkowski i walc z Jeziora Łabędziego.

0: RMF Classic. W RMF Classic.
1: Luc Perceval, jeden z najważniejszych twórców europejskiego teatru, w swojej pierwszej pracy w Teatrze Narodowym w Warszawie wraca do najstarszej zachowanej tragicznej trylogii. Nie po to, by opowiedzieć antyczną historię raz jeszcze. Są dwie frazy, które za każdym razem we mnie zostają i właściwie sam nie wiem dlaczego. Wtedy, kiedy matka mówi do córki, Clytemnestra mówi do swojej córki Elektry, to wszystko?
2: Is that all?
1: A ta odpowiada.
2: That's all.
1: To wszystko.
2: And I know that's very...
1: Wiem, że to, co teraz mówię, brzmi bardzo zagadkowo, ale tak, to pokazuje za pomocą zaledwie kilku słów, że to, co opisuje Aeschylus, to jest w zasadzie drążenie do samego sedna problemu ludzkości. Chodzi o to, że pragniemy miłości. W rzeczywistości pragniemy miłości bezwarunkowej i tam, gdzie ta bezwarunkowa miłość istnieje między rodzicem a dzieckiem, pojawia się również ogromne niebezpieczeństwo. Bezwarunkowej nienawiści. Co jest dla mnie czymś w rodzaju drążenia do samego jądra Ziemi właściwie. W pewien sposób jest to niekontrolowane. To jest coś, na co można łatwo wpłynąć, co można bardzo łatwo zmanipulować. Tak jak mówiłem, za pomocą nacjonalistycznej retoryki, polityki i wojny. Nie dotykaj mojego dziecka, bo cię zabiję. To właściwie rdzeń tej sztuki. I co jest również przerażające, wszyscy ci bohaterowie w sztuce to dzieci, które straciły rodziców na wojnie. To więc niekończący się łańcuch głęboko, głęboko zakorzenionych doświadczeń traumatycznych, głębokiej samotności, który trwa już od 2500 lat, od kiedy napisano ten tekst. I prawdopodobnie nie da się tego rozwiązać, więc to jest ogromna rzecz. I wtedy ona mówi, co możemy zrobić? Czy to wszystko? Odpowiada, to wszystko. Nie ma na to odpowiedzi. Moim zdaniem istnieje tylko emocjonalna więź świadcząca o tym, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób straumatyzowani przez wojnę, z pewnością w Europie. I zawsze jest pytanie Clytemnestry, dlaczego? Tak, dlaczego? To właściwie najważniejsze słowo dla Orestei. Dlaczego?
2: Why?
1: Cała rozmowa z Luciem Percevalem, który reżyseruje Oresteję w Teatrze Narodowym we Warszawie, niebawem w podcastach Café Classic, dzisiaj premiera tego spektaklu, a my mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń na popremierowy pokaz, który odbędzie się 14 października. Jeżeli chcielibyście się tam znaleźć, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi redakcja@rmfclassic.pl. Redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama. Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremie. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada nam już od kilku tygodni o tej porze o różnych podejściach do inscenizacji Dziadów Mickiewicza. To jeden z dramatów z przepiękną historią inscenizacyjną, niemal dwustuletnią. Tak naprawdę historia inscenizacji Dziadów to po prostu historia polskiego teatru. W ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy o roli Gustawa Konrada Pustelnika, o tym, że porównuje się ją z Hamletem. Jak wyglądają współczesne interpretacje tej postaci?
2: Gdy przejdziemy do tych najbardziej współczesnych, bliskich nam w XXI już wieku realizacji, to Gustaw Konrad będzie już bardzo bliski jakiemuś, nie wiem, rockowemu gwiazdorowi, który rozbija scenę, łamie gitary, rzuca krzesłami, podpala scenę. Mariusz Zaniewski, Bartosz Porczyk, taki eksplodujący, młody, zbuntowany idol. Taką drogę przechodzi ta postać w teatrze.
1: No i już ostatnio też był kobietą.
2: Tak. To zresztą bardzo ciekawy przypadek przedstawienia Mai Kleczewskiej w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Trochę się tego obawiałam, jak to wyjdzie i że to będzie tak nachalnie przekładane, feminizowane, ale nie było. Proszę mi wierzyć, że niektóre fragmenty tekstu Konrada, zwłaszcza te, w których on mówi, że przytula ojczyznę do łona, że czuje, jak matka czuje w łonie ruchy swego płodu, jedność z narodem czy z innymi ludźmi, to zupełnie inaczej brzmi, kiedy mówi kobieta.
1: Może dlatego te eksperymenty są takie ważne. Trzeba wypuścić te wyobraźnie w inne rewiry, żeby poznać jeszcze na nowo ten tekst, żeby odkryć tam coś jeszcze nowego dla siebie.
2: Trzeba go w pewien sposób właśnie zrewidować, odwrócić. Hamleta też grywały kobiety, prawda? I tu nie chodziło o to, żeby to na siłę feminizować, tylko teatr jest umowny. W teatrze aktor w pewnym sensie nie ma płci. I tutaj ta pojemność postaci Konrada wychodzi. Można też powiedzieć o tym, że teatr i przez kreacje aktorskie, ale przez sam układ tekstu zmienia nasze spojrzenie na historię Gustawa Konrada, no bo warto przypomnieć pomysł Michała Zadary, żeby zagrać wszystkie dziady we Wrocławiu w czasie 14 godzin ostatecznie w takim wielkim połączeniu tych kilku części. I Zadara chciał, żeby wystawić dziady w kolejności numerycznej. Czyli nie tak, jak się przyzwyczailiśmy, że najpierw jest część druga, czwarta, prawda, z Gustawem Pustelnikiem, a potem trzecia, w której Gustaw zmienia się, wypisując na ścianie w ramie okiennej, że umarł, prawda, a teraz staje się bohaterem Polaków Konrada. Tylko na odwrót. Najpierw jest część trzecia i więzienie, a potem z tego więzienia nagle idziemy z bohaterem do domku księdza i widzimy tego zakochanego młodego człowieka. Czyli miłość jest potem, a nie przed tym wtajemniczeniem sprawy polityczno-narodowe. Nawet od tej strony można eksperymentować.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: To jeszcze jedna nowość teatralna dzisiaj. Teatr Muzyczny, Warszawski Teatr Rampa. Wczoraj, w dniu, w którym Agnieszka Osiecka obchodziłaby 90. urodziny, zaprezentował spektakl Osiecka Dzikość Serca. Poetka, skandalistka, ikona, kobieta, której piosenki zna cała Polska, ale której samej wciąż do końca nie znamy. W spektaklu jej biografia staje się punktem wyjścia do opowieści o artystce, która całe życie kolekcjonowała historie, by później zamieniać je w teksty. Reżyserka Lena Frankiewicz i scenarzystka Sandra Szwarc zabierają Osiecką w autorską, nieoczywistą podróż przez Warszawę. To musical Drogi, czytamy na stronie teatru. Za muzykę odpowiada Mariusz Obijalski. Po wczorajszej premierze wiele pozytywnych głosów już przeczytałam. Na pewno warto spotkać się z Osiecką w Teatrze Rampa w Warszawie. My za chwilę przeniesiemy się do kraju Komanczów w RMF Classic, ale najpierw Whitney Houston i piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Bodyguard.

0: Reklama.
1: Ja razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie czanieckiej piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge.
5: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
11: Po reklamie.
12: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Johann Peter Salomon i romans na skrzypce i smyczki D-dur, wcześniej Georges Bizet i uwertura do opery Carmen. Jest 20:30, to znaczy, że najwyższa pora na kolejny premierowy fragment Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Café Classic bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne za tydzień w sobotę od 17:00. Do usłyszenia, Natalia Grzeszczyk.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Baron wyszedł, cicho zamykając drzwi. Wokulski został sam, pogrążony w niewesołych myślach. Co ten Ochocki mówił, że argumenta panny Izabeli już mu się wylewają uszami. Więc to, co słyszałem od niej, nie było wybuchem zatraśniętego uczucia, ale dawno wyuczoną lekcją? Więc jej dowodzenia, uniesienia, a nawet wzruszenia są tylko sposobami, za pomocą których dobrze wychowane panny czarują takich jak ja głupców? A może po prostu on kocha się w niej i chce ją zdyskredytować w moich oczach? Naturalnie, że Ochocki ma więcej szans aniżeli ja. Tak jeszcze nie straciłem rozumu, ażeby tego nie oceniać. Młody, piękny, genialny. Niech wybiera sławę czy pannę Izabelę. Około 12:30 przed pałac zajechał brek i pani Wąsowska dała hasło do wsiadania. Ruszyli. Baron, jak zwykle, szeptał z narzeczoną. Starski w gwałtowny sposób umizgał się do pani Wąsowskiej, która ku zdumieniu Wokulskiego przyjmowała to dość życzliwie, a Ochocki powoził czwórką. Wjechali na wzgórze, gdzie roztoczył się przed nimi rozległy horyzont obejmujący kilka wiosek, lasy, rzekę i miasteczko z kościołem. Pyszny widok, zawołała pani Wąsowska, jak z balonu, którym kieruje pan Ochocki, dodał Starski, trzymając się poręczy. Pan jeździł balonem? Zapytała panna Felicja. Niestety, nie jeździłem żadnym, westchnął Starski, ale w tej chwili wyobrażam sobie, że jadę bardzo lichym. Pan Wokulski pewnie jeździł, rzekła tonem głębokiego przekonania panna Felicja. Istotnie, jeździłem, odparł zdziwiony Wokulski. Jeździł pan? Odezwał się z kozła Ochocki. Gdzie? Kiedy? W Paryżu, ale tym uwięzionym balonem. Pół wiorsty w górę, prawie żadna podróż, odparł nieco zmieszany Wokulski. O, niech pan mówi, to musi być olbrzymi widok. Jakich uczuć doznawał pan? Mówił Ochocki. Był dziwnie zmieniony, oczy rozszerzyły mu się, na twarz wystąpił rumieniec. Widok jest istotnie wspaniały, odpowiedział Wokulski, ponieważ horyzont ma kilkadziesiąt wiorst w promieniu, a cały Paryż i jego okolice wyglądają jak na wypukłej mapie. Ale podróż nie jest miła, może tylko pierwszy raz. Jakież wrażenie! Dziwaczne. Człowiek myśli, że sam pojedzie w górę, nagle widzi, że nie on jedzie, ale ziemia szybko zapada mu się pod nogami. Jest to zawód tak niespodziany i przykry, że chciałoby się wyskoczyć. Ochocki zamyślił się i patrzył przed siebie nie wiadomo na co. Dojechali do lasu, za nimi dwie służące w bryczce. Panie wzięły do rąk koszyki. A teraz każda dama ze swoim kawalerem w inną stronę, zakomenderowała pani Wąsowska. Panie Starski, ostrzegam, że jestem dziś w wyjątkowym humorze. A co znaczy u mnie wyjątkowy humor? Wie o tym pan Wokulski, dodała śmiejąc się nerwowo. Panie Ochocki, Belu, proszę do lasu i nie pokazujcie się, dopóki nie zbierzecie całego kosza rydzów. No idź mysz, kuzynie, rzekła do Ochockiego panna Izabela, widząc, że towarzystwo weszło już w las. Ale weź mój koszyk i sam zbieraj rydze, bo mnie to, przyznam się, nie bawi.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wiecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Tam Gwardia Narodowa z szablami stała na scenie, gdybyśmy pod tym szpalerem przechodzili, płatki róż leciały z góry. Tam było wszystko, medale, fantazja. Myślałem, że będzie tak zawsze, ale to było tylko na Filipinach.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Katarki,
3: kaszelki
2: i inne usterki.
3: Na które mamy receptę.
2: Książki, które leczą.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Furmana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No to jest naród hiszpański, dumny i pański, majestatowy. Tak kiedyś wiersz pisał ktoś w XVI wieku. I coś w tym jest, że oni są, to jest, za każdym czai się toreador. To jest bardzo dumny naród.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Lena zmrużyła oczy. Nie do końca wierzyła kobiecie. Nie zainteresowało cię to? Wtedy nie chciałam z nikim o tym rozmawiać. A potem? Ewa wzruszyła ramionami. Podobno ona się k***a. Rzuciła jak wyzwanie. Ludzie gadali, że jej narzeczony maczał w tym palce. Miała też jakąś chorą relację z matką. Wiedziałaś, że nie utrzymywały ze sobą kontaktu? Jej rodzice wychowują dziecko Alicji. Urodziła je będąc nastolatką. Lena się zamyśliła. To było coś nowego. Skąd to wiesz? To mała społeczność. Ludzie plotkują. Między innymi dlatego się stąd nie wyprowadziłam. Po tym, co się wydarzyło, tutejsi mieszkańcy okazali mi wiele dobra. Jak będę kupowała mieszkanie, poszukam gdzieś w okolicy. Przyzwyczaiłam się. Dobrze się tu czuję. Wydało się to Lenie dziwne i nieco zaskakujące, ale nie skomentowała. A więc nie znałaś osobiście Alicji? Upewniła się. Tylko z widzenia, chociaż dobrze ją pamiętam, przyznała nagle Ewa. Jak ci mówiłam, ludzie z czasem plotkowali coraz bardziej otwarcie. Ktoś pokazywał mi jej profil na fejsie. Wtedy uświadomiłam sobie, że widziałam ją w naszym kościele z tym jej narzeczonym i chyba raz na evencie, na którym byłam w ekipie sprzątającej. Nie poznałabym jej, ale Alicja umieściła zdjęcie w uniformie hostessy. Swego czasu mnie kazali włożyć podobny mundurek. Faceci uważają, że jest atrakcyjna, a moim zdaniem powinna trochę schudnąć. Nie dało się jej przeoczyć. Rozmawiałyście? No co ty? Zaśmiała się gorzko Ewa. Kelnerki nie chcą mieć nic wspólnego z ekipą sprzątającą, a ta Alicja wyjątkowo zadzierała nosa. Lena z trudem ukrywała ekscytację. Nie wierzyła, że znalazła wreszcie nić łączącą dwie ofiary. Jak się nazywa firma, dla której obie pracowałyście? Summerland, padło w odpowiedzi. Obsługują duże konferencje i imprezy dla firm. Zawahała się. Ale nie waż się narobić mi koło dupy. Czasem wciąż zgłaszają się do mnie, jak potrzebują ludzi. Od tamtej pory sprzątałam na kilku bankietach i chwalę sobie współpracę z nimi. Płacą terminowo i nie jest to tak ciężka robota, jak pucowanie biur. Nie martw się, uspokoiła ją Lena. Nie zrobię niczego, co mogłoby ci zaszkodzić. Mam nadzieję, westchnęła Ewa. Słuchaj, może pogadamy innym razem? Mam randkę, trochę się śpieszę. Zaraz kończymy. Lena pokiwała głową, a potem spojrzała z troską na Ewę. Jesteś pewna tego nowego gościa? Ile się już spotykacie? Urwała. Ewa w odpowiedzi roześmiała się w głos. Bardzo się natrudziłam, żeby się pojawił, wyjaśniła. Przerobiłam na Tinderze dziesiątki typów. W moim wieku znaleźć miłość to poważne wyzwanie, ale było warto. Kochamy się i planujemy wkrótce zamieszkać razem. Lena wahała się, czy wypada jej prosić o dane amanta Ewy i oferować jej, że go sprawdzi w kartotece, ale ostatecznie uznała, że i tak zbyt mocno ingeruje w życie tej kobiety. Nie wolno jej odbierać szczęścia, na które Ewa tak długo czekała. Ma na imię Wojtek i jest w moim wieku. Ewa jakby czytała w myślach Leny. Pokazała zdjęcie dobrodusznego brodacza w niemodnych okularach i za dużej koszuli. Nie sądzę, żeby mój Wojtuś w jakikolwiek sposób był powiązany z tym potworem. Przestań się o mnie martwić. Bardzo się cieszę, że ci się układa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.